Mellow Radio. Ain't no hesitation if you step, you get a race.

0: Tak jak nie będziemy razem, to nie wierzę.
1: A jak w ogóle się poznaliście?
0: No nie wiem, czy mogę mówić na wizji o tej historii. O którymś tam drinku.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

Поезд.

0: Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać. Tak jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Po reklamie. Meloradio Mrągowo. Słuchaj na 104,9 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
3: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
4: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
5: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
6: Przed nami rekolekcje Zbuduj mi dom. Te rekolekcje odbędą się w parafii Matki Bożej Saletyńskiej w Mrągowie w programie Konferencje i nie tylko. Justyna Malinowska, dzień dobry, witam naszych słuchaczy i witam też naszych gości, bo w studiu Meloradia są dziś Marcin Madej, ksiądz z parafii Matki Bożej Saletyńskiej w Mrągowie, a także Katarzyna Jaworska i Martyna Nicewicz ze wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym. Dzień dobry, witam.
7: Dzień dobry.
8: Dzień dobry. Szczęść Boże.
6: Zbuduj mi dom. Co to hasło oznacza? Może takie pytanie na początek.
7: Myślę, że każdy może to zdanie tak naprawdę rozpatrywać inaczej. Jest to bardzo głębokie zdanie, które zostało przemodlone przez naszą wspólnotę i całe te rekolekcje tak naprawdę zostały jakby przekazane, zlecone naszej wspólnocie, aby to poprowadzić pod takim hasłem właśnie. Może to być dom nasz, rodzinny, taki z murów, z cegieł. Może to być dom jako rodzina. Może to być dom naszego serca, czyli to, gdzie my mieszkamy na co dzień, jako my, jako osoba, mieszkamy sami w sobie i żebyśmy się też w sobie dobrze czuli. Może chodzić o świątynię. Tak naprawdę każdy może zobaczyć w tym to, co dotyczy jego. I co jest takie ciekawe dla mnie, to, że my mamy swój pomysł na budowanie domu, czy chodzi o nasze życie, o nas, nasz rozwój, o budowę naprawdę takiego domu, rodziny, ale często posiłkujemy się przy faktycznie takiej realnej budowie specjalistami, bo nie jesteśmy w stanie sami wszystkiego przewidzieć i nie wiemy, co jest mądrym rozwiązaniem, a co powinno wyglądać inaczej. Te rekolekcje są takim momentem, kiedy możemy troszeczkę oddać to kierownictwo w budowie Panu Bogu i pozwolić Jemu działać w naszym życiu, bo nam się może wydawać, że wiemy lepiej i że to, co nam On chce zaproponować, nam się nie podoba, ale to Bóg i On wie lepiej po prostu, jak to nasze życie powinno wyglądać, żebyśmy my byli najszczęśliwsi, bo On ma na nas plan od samego początku, od naszego stworzenia, wie, jakie są nasze talenty, do czego jesteśmy powołani. I to jest szansa na to, aby pozwolić Mu być kierownikiem naszej budowy, naszego życia, aby wyglądała jak najpiękniej. Może nam się wydawać, że to, co mamy, jest dobrze i nie będzie lepiej, bo już mamy wszystko, jest rodzina, dzieci, praca taką, jaką chcieliśmy, dobre zarobki. no w sumie już powinniśmy być szczęśliwi, nie jesteśmy, dlaczego? No ale lepiej nie będzie, no to dobra, no to przeżyjmy jakoś to życie. A on pokazuje nam, że możemy mieszkać w pałacu wysadzonym brylantami tak naprawdę. I tak może nasze życie wyglądać, nasza codzienność, każdy poranek, tryskać radością. Ale my jakby dopóki tego nie spróbujemy, to nie jesteśmy sobie w stanie tego sami wyobrazić nawet. I nie mamy pojęcia, że mamy na to fundusze, żeby taki dom sobie wybudować w sobie, w sercu. Potrzebujemy kogoś, kto nam w tym pomoże. I właśnie to jest taka okazja, te rekolekcje do tego.
8: A skąd te rekolekcje? Jak to się stało, że one tutaj się odbędą? Co roku w czerwcu się takie rekolekcje odbywają? Bo powiedziałaś, że zostały zlecone. Jak to wygląda?
7: Zlecone, ja mówię tak odgórnie, przez Ducha Świętego. To zostało wymodlone. W zeszłym roku były prowadzone rekolekcje dla małżeństw. Ojciec Adam Szóstak był w naszej parafii i też uczestniczyłam osobiście w tych rekolekcjach i tak mogę się zwierzyć, że uratowały moje małżeństwo. To, co usłyszeliśmy tam z mężem na tych rekolekcjach, dotknęło nas bardzo, otworzyło nam oczy i teraz jest dużo lepiej niż było, więc wierzę w to, chociaż nie wiem, o czym będą do końca te rekolekcje. Przyjeżdża do nas wspólnota Mocni w Duchu z Łodzi. Ja osobiście nie byłam u nich na żadnej konferencji, więc tak naprawdę nie wiem, ale jestem przekonana o tym, że te rekolekcje mają się odbyć i że będą bardzo cenne dla nas. I że warto pójść, warto dać szansę, aby Bóg działał.
8: A łatwo było twojego małżonka namówić na takie rekolekcje? No to chyba nie jest takie łatwe, żeby pójść, odważyć się. Nie wiem, jak one wyglądały, czy wy o sobie opowiadaliście, czy słuchaliście, czy braliście garściami z tego, co tam usłyszeliście, jak to wyglądało?
7: To nie było łatwe, ponieważ mieliśmy trudny czas. Między nami było wtedy bardzo chłodno. Byliśmy daleko od siebie. Ale chyba gdzieś obydwoje czuliśmy, że chcemy zrobić wszystko, co możemy, trochę tak po złości temu drugiemu, żebyś mi potem nie powiedział, że ja nie próbowałam, zrobiłam wszystko, co mogłam. I on myślę, że myślał podobnie. No dobra, żeby się nie czepiała, to pójdę. Żeby potem nie mogła mi zarzucić, że ona zrobiła wszystko, a ja nic. Więc trochę tak na przekór chyba poszliśmy, aby... No, a tak naprawdę okazało się, że bardzo dużo łask otrzymaliśmy podczas tych rekolekcji, które owocowały z dnia na dzień. To nie było tak, że wyszliśmy z rekolekcji innymi ludźmi i już od razu świat był piękny. Nie, to było ziarno zasiane. I kiedy ziarno wrzucamy do ziemi, nie widać go. Nie wiadomo, co z tego wyrośnie. I może nam się wydawać, że i nic. Wyszliśmy i nic. Ale to ziarno w ziemi jest. Przyjdzie deszcz, ono zacznie kiełkować, a potem wydawać owoce. I tak było z tymi rekolekcjami. Dlatego wierzę, że z tymi będzie tak samo.
8: To trzeba było bardzo podlewać to ziarno.
7: Nawet nie. Wystarczył ten deszcz naturalny, który z nieba leciał.
8: No dobrze. A jak te najbliższe rekolekcje będą wyglądały?
9: Te najbliższe rekolekcje będą składały się z konferencji. Będzie także uwielbienie, dlatego że ta wspólnota, która przyjeżdża do nas, to jest wspólnota prowadząca również rekolekcje muzyczne. Ja jak myślę właśnie o Mocnych w Duchu, to od razu mi się uśmiecha buzia, bo to są osoby, które w bardzo radosny sposób przedstawiają obecność Bożą i napełniają życiem drugiego człowieka, przekazują tą obecność Bożą swoim życiem w taki sposób, że naprawdę zupełnie inaczej podchodzimy w ogóle do wiary nawet. Będą konferencje, będzie uwielbienie, będzie także modlitwa o odrodzenie w Duchu Świętym i modlitwa o uzdrowienia. Całe rekolekcje zakończą się Eucharystią. Będą także przerwy. W czasie tych przerw będziemy budować relacje z drugim człowiekiem, tym, który przyjdzie, ale także z osobami, które też przyprowadzimy.
8: Pięknie. I teraz pytanie do księdza. Czy trzeba być częścią wspólnoty, żeby wziąć udział w takich rekolekcjach?
10: Oczywiście, że nie. Wszyscy jesteśmy jednym kościołem, czyli tą wspólnotą, która jest fundamentem, którą powołał do istnienia Pan Jezus, i Pan Jezus zaprasza każdego z nas, nie tylko wybranych czy członków wspólnoty z Odnowy w Duchu Świętym, czy z jakiejś innej nawet wspólnoty, która się formuje, tylko wszyscy jesteśmy zaproszeni, każdy z nas. Pan Bóg dla każdego z nas ma prezenty, ma wielkie dary, ma łaski, które chce na nas zlewać. Obficie.
8: Mhm. Dlaczego warto przyjść i wziąć udział w takich rekolekcjach, które będą się odbywały już niedługo w Mrągowie?
10: Ja myślę, że tak ogólnie i szczegółowo to jest trudno powiedzieć, bo Pan Bóg dla każdego ma jakiś tam swój plan, który jest planem konkretnym. Myślę, że można by dać taki przykład, którym jest Mojżesz. No to jego całe życie, które było, można powiedzieć, takimi rekolekcjami. Początek życia Mojżesza było bardzo ciężkie, trudne, było tam dużo cierpienia, bólu, łez, ran, doświadczenie odrzucenia przede wszystkim na początku przez swoich rodziców dwukrotnie, czy wtedy, kiedy go puszczali do Nilu w tym koszyku. Oczywiście oni go chcieli uratować, ale on nie był tego świadomy. Później, kiedy go odprowadzali na dwór Faraona, do obcych ludzi, on też tego nie wiedział, że to dlatego, żeby go ratować. Był nieświadomy. On doświadczał odrzucenia. Następnie przebywanie w tym towarzystwie pogan na tym dworze Faraona też pewnie się uwikłał tam w różne ciężkie grzechy, które też go bardzo raniły i jeszcze bardziej gdzieś tam odsuwały. Następnie jednym z takich grzechów to było nawet zabójstwo przecież jednego z egipskich żołnierzy, ucieczka na pustynię, i tam według mnie, to kiedy on przebywał na pustyni, to był dla niego początek, przygotowanie do tych głównych rekolekcji, kiedy on uczył się Pana Boga, kiedy uczył się wdzięczności, nawet od swojego teścia, który był poganinem. I co było owocem tych rekolekcji, zakończeniem, można powiedzieć? Pan Bóg się mu objawił w tym krzewie ognistym. Wszyscy na pewno znamy tą scenę. I to był moment, kiedy Pan Bóg mu się objawił prawdziwy, taki jaki jest, oczyszczając w tym momencie też jego serce z jego ran, z całej tej historii, i powołując go do nowego życia. Powołał go do innego życia. Powiedział: ty teraz pójdziesz i wyprowadzisz naród, który jest moim narodem, który ja wybrałem, dając mu jednocześnie i zdolności, i talenty do tego. Później, jak widzimy też, że po tym spotkaniu z Panem Bogiem, to on zaczyna widzieć Pana Boga nie tylko w tym momencie, gdzie Pan Bóg mu się objawia w tym ogniu, w tym krzaku gorejącym, ale zaczyna widzieć Pana Boga w swojej codzienności. Ten Pan Bóg staje się jego siłą, jego mocą. On zaczyna Panu Bogu ufać. I nie mówię też tylko o tych znakach takich większych, oczywistych, jak przejście przez Morze Czerwone, jak wyprowadzenie Izraelitów z Egiptu, te plagi egipskie, ale Mojżesz na pewno też dostrzegał Pana Boga w takiej zwykłej codzienności. I z kolei tutaj, kiedy się uczył tego Pana Boga, to znowu to się zakończyło wielkim spotkaniem na górze Synaj, gdzie otrzymał 10 przykazań i tam z kolei otrzymał też nowe powołanie, nie tylko dla siebie, ale i dla całego ludu. I widzimy na przykładzie Mojżesza, jakie rzeczy Pan Bóg robi z człowiekiem. I właśnie w takich momentach, kiedy na naszej drodze pojawiają się jakieś trudności, jakieś problemy, z którymi nie potrafimy sobie poradzić, to warto przyjść do Pana Boga i oddać się mu. Bo to nie jest tak, że jak ten Mojżesz przeżywał to wszystko, czy spotkania z Panem Bogiem, czy te różne takie no, spotkanie na przykład w tym krzewie gorącym, czy na górze Synaj, to, że Pan Bóg go do tego zmusił. On musiał powiedzieć tak, Panie Boże, jak chcę, czyli odpowiedział tak na zaproszenie Pana Boga. Więc jeżeli chcemy doświadczyć podobnych cudów, wielkich cudów obecności Pana Boga w naszym życiu, to skorzystajmy z tego. Rekolekcje to jest czas święty, gdzie Pan Bóg działa w szczególny sposób. I nieważne, czy jesteśmy ludźmi wierzącymi, czy niewierzącymi, czy wątpiącymi, poszukującymi, Pan Bóg będzie działał w każdym sercu.
6: Na to spotkanie trzeba się wcześniej zapisać. W jaki sposób można to zrobić?
9: Zapisy na rekolekcje można zrobić przez formularz, który znajduje się na stronie parafii Matki Boskiej Saletyńskiej w Mrągowie.
6: A te rekolekcje odbędą się 20 czerwca o godzinie?
9: O godzinie 10. Zapraszamy troszkę szybciej, dlatego że od 9 już będzie można się zarejestrować.
6: To wszystko w parafii pod wezwaniem Matki Bożej Saletyńskiej w Mrągowie. Zakończenie całego wydarzenia przewidziane jest około godziny 19. Wstęp na to wydarzenie jest oczywiście bezpłatny, ale przypominam, że obowiązują wcześniejsze zapisy przez formularz zgłoszeniowy. Cały program spotkania oraz wszystkie niezbędne informacje znajdują się na facebookowym fanpage'u parafii pod wezwaniem Matki Bożej Saletyńskiej w Mrągowie.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
11: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
12: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
13: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
6: Rekordowy rok w gminie Sorkwity pod względem inwestycji drogowych. Wartość wszystkich remontów i przebudów to ponad 12 milionów złotych. Justyna Malinowska, dzień dobry. Zapraszam na rozmowę z Mariolą Plichtą, wójt gminy Sorkwity. Będziemy rozmawiać na temat bieżących inwestycji realizowanych w gminie. Będzie także o tym, co gmina ma w planie. Gmina Sorkwity realizuje wiele zadań, wiele też zadań zostanie zrealizowanych już wkrótce. Wszystko zmierza ku temu, żeby mieszkańcy mogli czuć się bezpiecznie, ale też i komfortowo w swoich miejscowościach. Ważne inwestycje dla mieszkańców to właśnie te inwestycje drogowe. Chodzi o to, żeby móc dojechać do pracy, do szkoły, ale też, żeby te drogi były bezpieczne. Jakie inwestycje drogowe obecnie są realizowane w gminie Sorkwity?
14: Faktycznie rok 2026 jest dla gminy Sorkwity bardzo dobrym rokiem i możemy go nazwać rokiem inwestycji drogowych. Największe wsparcie na początku roku gmina Sorkwity otrzymała z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Dzięki temu nowe nawierzchnie powstaną w trzech miejscowościach. W miejscowości Bałowo wartość zadania to jest 1 267 000 zł. W miejscowości Borowe wartość tego zadania to jest ponad 2 miliony złotych, a także droga powiatowa łącząca Warpuny z Burszewem. Jest to bardzo duża inwestycja na łączną kwotę 4 835 tysięcy złotych. Bardzo dobrą wiadomością dla mieszkańców Rybna jest pozyskanie bezzwrotnej pomocy finansowej z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Gmina otrzymała 614 tysięcy złotych na przebudowę dwóch dróg właśnie w tej miejscowości. Są to bardzo ważne ulice, które od wielu lat wymagały remontu i na które mieszkańcy czekali od dawna. Kolejnym zadaniem, który realizujemy, to jest remont drogi gminnej w kolonii Gizewo. Wartość inwestycji wynosi ponad 318 tysięcy złotych, z czego 150 tysięcy stanowiło dofinansowanie z budżetu samorządu województwa warmińsko-mazurskiego. Trwają także przygotowania do przebudowy drogi Zyndaki Warpuny. Jest to bardzo krótki odcinek, on ma niespełna 500 metrów, ale bardzo ważny. W tej chwili tam jest dziura na dziurze. To zadanie realizujemy wspólnie z powiatem mrągowskim. finansowanie 50 na 50, wartość całej inwestycji 2 miliony złotych. Nasz samorząd aktywnie wspiera także modernizację innych dróg powiatowych znajdujących się na terenie naszej gminy. W tym celu na ostatniej sesji radni gminy Sorkwity podjęli decyzję, by przekazać powiatowi Mrągowskiego 1 200 000 zł na wykonanie nowych nakładek asfaltowych w 3 miejscowościach na terenie naszej gminy. Jest to miejscowość Szymanowo, miejscowość Rozogi, a także droga od Sorkwit do Starego Gielądu.
6: Jeszcze tylko dopytam, co to oznacza nowe nakładki asfaltowe?
14: Wygląda to w ten sposób, że nie jest potrzebna kompleksowa dokumentacja. Robimy to w formie remontu. Czyli zostanie wylany nowy asfalt i będzie to traktowane jako remont istniejącej nawierzchni. Bez dokumentacji. Nie zapomnieliśmy również o tych mniejszych miejscowościach i takich potrzebnych inwestycjach lokalnych. Zaplanowaliśmy w budżecie gminy modernizację i przebudowę ciągu pieszego w miejscowości Pustniki o wartości 280 tysięcy złotych. W tej chwili teren budowy już został przekazany dla wykonawcy. Wykonawca ma czas do końca sierpnia na wykonanie tej inwestycji. Jeszcze w tym roku chcemy wyremontować, tak naprawdę już jest w trakcie remontu, droga w Jędrychowie za kwotę 80 tysięcy złotych. Choć są to zadania mniejsze, mają ogromne znaczenie dla codziennego funkcjonowania mieszkańców i poprawy lokalnej infrastruktury. Ale rozwój gminy to nie tylko inwestycje drogowe.
6: Za chwilkę powiemy o tych inwestycjach pozostałych. Jak to jest z drogami w gminie Sorkwity? Dużo jest dróg, które wymagają interwencji?
14: Bardzo dużo. Sporo mieszkańców nie zdaje sobie sprawy z tego, że dużo dróg, tych głównych ciągów komunikacyjnych, które przebiegają przez teren gminy, nie należą, te drogi nie należą po prostu do nas, tak? Są to drogi powiatowe. Natomiast gmina Sorkwity posiada prawie 400 km dróg gminnych. Te drogi w większości są to drogi szutrowe, choć jak wspomniałam przed chwilą, robimy wszystko, pozyskujemy środki zewnętrzne, by te drogi szutrowe zamieniać na asfaltowe. Potrzeby są olbrzymie. Muszę tutaj wspomnieć, że zima była dosyć mocna i te drogi bardzo zniszczyły, w szczególności drogi powiatowe, które w tej chwili, a mamy już czerwiec, są w opłakanym stanie.
6: Mieszkańcy sami zgłaszają potrzeby, zgłaszają do gminy to, że w jakiejś miejscowości potrzeba tego remontu?
14: Oczywiście, że tak. Mieszkańcy na bieżąco zgłaszają nam wszystkie swoje potrzeby. Przede wszystkim informują nas o tych drogach, które są w najgorszym stanie, które wymagają natychmiastowej naprawy. Natomiast każdego miesiąca zbierają się radni gminy Sorkwity. Spotykamy się z prezesem Zakładu Gospodarki Komunalnej, który przedstawia radnym, jak wygląda sytuacja naszych dróg na terenie gminy.
6: To tyle o drogach. Drogi to bardzo ważny temat, bardzo ważna kwestia i to, co interesuje mieszkańców, ale nie tylko drogami gmina stoi, więc są też inne inwestycje, które realizuje gmina Sorkwity.
14: Oczywiście tych inwestycji jest bardzo dużo. Załącznik inwestycyjny do tegorocznego budżetu liczy 54 pozycje i oprócz tych priorytetowych zadań drogowych, gmina Sorkwity w tym roku pozyskała dofinansowanie 300 tysięcy złotych z Urzędu Wojewódzkiego na stworzenie takiego aktywnego, dziennego opiekuna dla dzieci do lat 3. W tej chwili wyłoniliśmy wykonawcę. Remontowany jest obiekt mieszczący się w budynku Ośrodka Zdrowia w Warpunach i właśnie tam od nowego roku, od roku 2027 planujemy otworzenie takiego dziennego opiekuna dzieci do lat 3 z dofinansowaniem.
6: To jest żłobek, czy dzienny opiekun to coś innego?
14: Można tak powiedzieć, że to taki mini żłobek. Dzienny opiekun jest to program realizowany przez Urząd Wojewódzki i różni się tym od żłobka, że tu, gdzie jest dzienny opiekun, tych dzieci nie może być więcej jak 5. więc znacznie mniejszy. Oprócz tego żłobka, to w tym roku możemy się pochwalić, że otrzymaliśmy 552 tysiące złotych dofinansowania na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej i ochrony ludności. W ramach tego projektu powstanie magazyn kryzysowy w Warpunach, który służył będzie głównie strażakom ochotnikom. Cała inwestycja została podzielona na dwa etapy. W tym roku planujemy postawić budynek całkowicie wykończony na zewnątrz, a w środku stan surowy zamknięty. W roku 2027 planujemy wykończyć ten budynek w środku.
6: Ten budynek będzie postawiony od podstaw, nie że remont jakiegoś innego.
14: Nie, nie. Jest to projekt, który wykonujemy od podstaw. Opracowaliśmy dokumentację projektową. W tej chwili ogłosiliśmy przetarg. Czekamy na wyłonienie wykonawcy. No i przez dwa lata będziemy ten projekt realizować. Jest to dosyć duża inwestycja, bo wartość tego przedsięwzięcia wynosi prawie 4 miliony złotych. W ramach programu OLIOC zostały zakupione także namioty pneumatyczne, nagrzewnice olejowe. Inwestycja ta zwiększa gotowość gminy do reagowania w sytuacjach kryzysowych i poprawia oczywiście bezpieczeństwo naszych mieszkańców. Ważnym przedsięwzięciem jest także realizacja programu likwidacji barszczu sosnowskiego. Niestety w powiecie mrągowskim na terenie gminy Sorkwity najwięcej mamy tej rośliny. Na ten cel pozyskaliśmy 20 tysięcy złotych dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Dzięki temu możliwe będzie skuteczniejsze zwalczanie tej niebezpiecznej, inwazyjnej rośliny i ochrona lokalnego środowiska. Dużą rolę w rozwoju lokalnych społeczności odgrywa także Fundusz Sołecki. W roku budżetowym 2026 Rada Gminy Sorkwite podjęła decyzję i przeznaczyła na ten cel blisko 600 tysięcy złotych. Powody do zadowolenia mają także mieszkańcy Jędrychowa. Sołectwo otrzymało w tym roku grant w ramach programu Odnowa Wsi, który pozwoli na realizację kolejnych działań służących integracji mieszkańców oraz rozwojowi lokalnej infrastruktury.
6: Jakie to działania, wiadomo już?
14: Z tego, co mi wiadomo, bo pani sołtys często tutaj nas odwiedza, sołectwo zaplanowało budowę takiego pieca, gdzie będzie wypiekany chleb, wędzarni, gdzie będą wędzone lokalne ryby, a także grill, gdzie lokalni mieszkańcy będą mogli razem biesiadować.

0: krzeseł, a także na organizację gminnych obchodów Dnia Strażaka, które odbędą się 13 czerwca w Gizewie. Serdecznie wszystkich Państwa zapraszam.
1: To inwestycje, które już się rozpoczęły albo wkrótce się rozpoczną, które są realizowane obecnie. Co jeszcze? Co jeszcze w planach ma gmina?
0: Oczywiście nie zwalniamy tempa. Przygotowujemy kolejne przedsięwzięcia, które mogą zostać zrealizowane jeszcze w tym roku, oczywiście po uzyskaniu dofinansowania. Wśród najważniejszych planowanych inwestycji znajduje się budowa nowoczesnego boiska wielofunkcyjnego w Warpunach, które stworzy mieszkańcom, ale przede wszystkim dzieciom i młodzieży lepsze warunki do uprawiania sportu i aktywnego spędzania czasu. Planujemy również budowę toru typu pump track w Sorkwitach. To coraz bardziej popularna forma infrastruktury rekreacyjno-sportowej, przeznaczona przede wszystkim dla rowerzystów, hulajnóg, rolek i deskorolek. Inwestycja ma wzbogacić naszą lokalną ofertę rekreacyjną. Liczymy na pozytywne rozstrzygnięcia obu konkursów i pozyskanie kolejnych środków zewnętrznych, które pozwolą na realizację tych zadań.
1: Tutaj wnioski zostały złożone.
0: Tak, wnioski zostały już złożone. Tak naprawdę na rozstrzygnięcie boiska pump track czekamy już od ubiegłego roku. Natomiast jesteśmy dobrej myśli, że w tym roku uda się tą inwestycję zrealizować. Natomiast wniosek do Ministerstwa Sportu złożyliśmy w marcu tego roku. Rozstrzygnięcie ma nastąpić najprawdopodobniej w przeciągu miesiąca. Oprócz inwestycji drogowych i tych w infrastrukturę sportową, zaplanowaliśmy także w budżecie na rok 2026 opracowanie dokumentacji na modernizację stacji uzdatniania wody w Kozłowie. Jest to bardzo ważna inwestycja. Jesteśmy na ukończeniu tej dokumentacji i jeżeli tylko pojawią się środki zewnętrzne, to będziemy składać wniosek o dofinansowanie. Bardzo ważnym tematem są także przydomowe oczyszczalnie ścieków. Do tego projektu gmina Sorkwity przygotowywała się już od zeszłego roku. Mamy w tej chwili opracowaną kompletną dokumentację techniczną na utworzenie 20 przydomowych oczyszczalni ścieków. Czekamy, aż pojawi się nabór w ramach planu strategicznego dla wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027. Jeżeli otrzymamy takie dofinansowanie, to również w tym roku chcielibyśmy to zrealizować.
1: Czyli to wszystko, co w tym roku jest realizowane i być może będzie.
0: Tak, tak. Tych pozycji jest znacznie więcej w budżecie, ale to już są drobniejsze rzeczy. Drobne, ale również cieszą mieszkańców, ponieważ mieszkańcy na większość tych inwestycji czekali wiele lat.
1: O inwestycjach drogowych i nie tylko, realizowanych i planowanych w gminie, opowiadała Mariola Plichta, wójt gminy Sorkwity.
2: Tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
3: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
4: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
5: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
6: Sponsorem programu jest Glob Metal, producent betonu towarowego i murków oporowych. www.globmetal.eu.
7: Na drogach w Mrągowie panują dzisiaj dobre warunki, choć miejscami mogą pojawiać się przelotne opady deszczu. Warto zachować nieco większy odstęp od poprzedzającego pojazdu i pamiętać, że nawierzchnia po deszczu bywa śliska. Temperatura będzie dzisiaj też całkiem przyjemna, więc to powinno poprawić Wam komfort podróży. Szerokiej drogi i dobrego dnia za kierownicą.
6: Sponsorem programu był Glob Metal, producent betonu towarowego i murków oporowych. www.globmetal.eu.
8: To już w pół do siódmej. Wtorek najlepiej zacząć już teraz z najlepszą energetyczną muzą. Mamy to dla Was. Podkręcamy tempo w Meloradiu, a za chwilę okazja, żeby zgarnąć fajny kubek. Waldek Derłak, siema, hej, cześć.

Patryk z Golden w Melo Radio. Podkręcamy tempo od samego rana we wtorek i na początek tego dnia mam dla was kubek Melo Radia i trzy szybkie szoty. Dzwońcie i to szybko pod 321-321-777. Do zgarnięcia taki kubek, w którym będziecie mogli codziennie rano wypić sobie waszą ulubioną kawę. Możecie go zgarnąć właśnie dzisiaj. 321-321-777. Jak jeszcze nigdy do Melo nie dzwoniliście, to dzisiaj jest ten dzień. Zróbcie to koniecznie właśnie teraz. 321-321-777. Kubek Melo Radia czeka, ja czekam na was, a już teraz za 20 minut 7.

0: Martin Garrix i Ed Sheeran. Ależ oni to zrobili. W tym numerze. Dominika, siema, hej, cześć.
1: Siema, hej.
0: Dominika, a ty najfajniejszą rzecz to jaką będziesz dzisiaj robić?
1: Ja dzisiaj myślę, że jak pogoda pozwoli, to na motorek pójdę po pracy.
0: I to jest to, dobry plan, naprawdę. No niech pogoda zrobi swoje tak, żebyś ty mogła też plan zrealizować. A teraz ja też mam plan na ciebie. Uważaj, teraz dla ciebie.
2: Trzy szoty w Melo.
0: Dominika, filmy czy seriale?
1: Filmy.
0: Truskawki czy maliny?
1: Truskawki.
0: A na śniadanie to owsianka czy jajecznica?
1: To jajecznica.
0: No, niech moc będzie jak najbardziej dzisiaj od rana, wyczuwalna u ciebie. Dominika, plan na motocykl jest, to jest dobry plan, a ja jeszcze dokładam ci, słuchaj, kubek Meloradia, tak żebyś mogła codziennie rano twojej ulubionej kawy się napić, a potem to już wiadomo, śmigać w każdy dzień, można też i motorem. Dzięki, Dominika, bye. Za 15:07.
2: Trzy szoty w Melo. Bye.

0: Don Diablo w Melo. King of my castle. Tak podkręcamy tempo, a to król newsów, o czym będzie za chwilę.
1: A będzie między innymi o tym, co czeka nas dzisiaj w pogodzie, bo sporą część kraju czekają burze i ulewy.
0: I z czego już za chwilę, a teraz za 7:07.
2: A już o 7:00 zagramy
0: Thomas Gray. Tak dla was podkręcamy tempo we wtorek rano w Melo Radio.
2: Melo Radio Mrągowo. Słuchaj na 104,9 FM. Autopromocja. Tylko Melo Radio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii, tak jak...
3: Gosia, Olek, jedziecie na Tomorrowland razem z Melo...
4: Nie! Bardzo dziękujemy.
2: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Melo Radiem. Autopromocja. Reklama.
5: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
6: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
7: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
8: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
9: Helo. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
10: Szukasz stabilnej pracy? Dołącz do Adams w Mrągowie, gdzie od ponad 30 lat produkujemy okna i drzwi zdobiące domy w całej Europie. W związku z dynamicznym rozwojem firmy szukamy osób do pracy na produkcji. Nie masz doświadczenia? Nie szkodzi. Wszystkiego cię nauczymy. Oferujemy umowę o pracę oraz szeroki wachlarz benefitów. Wyślij swoje CV na hr@adams.com.pl lub odwiedź naszą siedzibę i dołącz do zespołu Adams.
11: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
12: Barbara, kupiłem taniej!
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
14: Money.
15: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
14: Wygrałam w Cherry Money.
15: Cherry Money?
14: Nowy Ekspres Los.
15: Co za sztos. Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
16: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzbiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca, błąd śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
17: Wyprzedaż Wisk zaczyna się teraz. Fantastyczne oferty. Rabat do 70%. Oferta ważna od 3 do 28 czerwca. JYSK.
18: Scandinavian Sleeping and Living.
2: Po reklamie. Meloradio Mrągowo na 104,9 FM. Pogoda.
19: Od rana
4: rana w Brągowie możemy spodziewać się pogody w kratkę. Będzie dzisiaj sporo słońca i sporo chmur i możliwe są przelotne opady deszczu. Na termometrach zobaczymy z kolei około 25 stopni i taka będzie również ta odczuwalna temperatura. Wiatr jest nieco silniejszy, a ciśnienie niskie, więc warto sięgnąć po kawę lub herbatę. Jutro szykuje się dzień z podobną aurą, ale ma się zrobić troszkę chłodniej. I ta temperatura będzie nam spadać w kolejnych dniach.
0: To już prawie siódma. Newsy Melo Radia, Marcin Sikora.
1: Uwaga na burze i ulewy. Ostrzeżenia obowiązywać będą dziś niemal w całej Polsce. To od około 13 do 20. Alerty drugiego stopnia zostały wydane dla Małopolski i części Górnego Śląska. Reszta kraju oprócz zachodniopomorskiego, lubuskiego i podlaskiego z ostrzeżeniami pierwszego stopnia. Kapituła Orderu Orła Białego podjęła decyzję. Jaką? Tego na razie Karol Nawrocki nie zdradza. Chodzi o decyzję dotyczącą odebrania prezydentowi Ukrainy najwyższego polskiego odznaczenia. Unijne cła na paczki z chińskich portali coraz bliżej. Od 1 lipca do każdego rodzaju produktu w paczce naliczona będzie opłata w wysokości 3 euro, mówi minister finansów Andrzej Domański.
19: One stanowią nieuczciwą konkurencję dla polskich producentów.
1: Rocznie Polacy zamawiają na chińskich platformach około 30 milionów przesyłek.
20: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
0: Słuchajcie, my od rana mamy dla was wielką pakę energetycznych hitów. Tak podkręcamy tempo dzisiaj we wtorek. Waldek, Marcin i Daria, i gdy inni gadają, to my już dla was w Meloradio gramy. Jest siódma.

Felixia, nie walkłeś, nie jest Melo Radio. Podkręcamy tempo. Słuchajcie, naróbcie nam dzisiaj smaka, co? Na coś naprawdę dobrego, coś takiego, co no, aż byśmy chcieli zjeść razem z wami. Co oryginalnego, dobrego, fajnego jedliście kiedyś, albo może jecie zwykle na śniadanie? Czekamy na wasze głosówki. Zajdźcie na meloradio.pl i tam na dole jest słuchawka, którą wystarczy nacisnąć i wysłać nam głosówkę. Co fajnego polecacie na takie, wiecie, wakacyjne, dobre śniadanie, po którym poczuje się naprawdę dużo energii do działania, co? Albo co oryginalnego kiedyś jedliście? Dajcie znać, czekamy na wasze głosówki. Za najlepsze nagrywki oczywiście fajny merch będziemy wam wysyłać. Szansa na to, żeby narobić nami, nie tylko nam dzisiaj smaka od samego rana. Czekamy na głosówki na meloradio.pl. Wystarczy wejść ze swojej komórki. A za chwilę w Meloradio o tym, co pokolenie Z uważa za największe wynalazki i osiągnięcia ludzkości. Dobre śniadanie też chyba można wpisać na tę listę, co? 12 minut po godzinie 7 w Melo. Podkręcamy tempo.

0: Załatwiliśmy wam ten wtorek i dodatkową przestrzeń do działania dzisiaj od samego rana i pytamy, co takiego jedliście oryginalnego na śniadanie. Czekamy na wasze głosówki, dajcie znać i naróbcie nam smaka. 19 minut po 7, głosówki nagrywacie na meloradio.pl. No i oczywiście fajny merch mamy dla was za fajne głosówki. Słuchajcie, zapytano przedstawicieli pokolenia Z o największe ich zdaniem wynalazki i osiągnięcia ludzkości. No coś, co faktycznie ma duży wpływ na życie ludzi. No właśnie, na liście pojawiło się wiele bardzo różnych rzeczy, wybrałem kilka. Najczęściej wymieniane jest co? Albo wymieniane jest co? Jak myślicie?
1: Telefon?
0: Blisko. Internet.
1: O, no. No spoko.
0: I zaraz później oczywiście smartfony. Na liście są też paczkomaty, szybkie płatności oraz charytatywne zbiórki. Też
1: to
0: jest to, no, jest to też doceniane, że w ten sposób można komuś pomóc. Ale jest coś jeszcze na tej liście, co szczególną uwagę moją przykuło. Słuchajcie, coś, bez czego no, nie da się funkcjonować i żyć. Coś, co niektórzy powiedzą, jest symbolem prowizorek. Coś, co służy do montażu wszystkiego.
1: A ja wiem. No, krytycka.
0: Tak jest.

0: Meduza, podkręcamy tempo w Melo Radio we wtorek rano, już prawie w pół do ósmej na zegarach. Czekamy na wasze głosówki, bo pytamy, co takiego fajnego, dobrego, oryginalnego jedliście ostatnio na śniadanie, co polecacie innym, dajcie znać.
1: Moim ostatnim odkryciem są placuszki twarogowe, taki sycący na długo i pozostawiający wiele energii na cały poranek.
0: Dobrze brzmi, nas przekonałaś, wpraszamy się na to śniadanie.
2: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.

0: chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Melo Radiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy.

0: Od Oleofarm.
1: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
2: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
3: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
4: Szukasz stabilnej pracy? Dołącz do Adams w Mrągowie, gdzie od ponad 30 lat produkujemy okna i drzwi zdobiące domy w całej Europie. W związku z dynamicznym rozwojem firmy szukamy osób do pracy na produkcji. Nie masz doświadczenia? Nie szkodzi. Wszystkiego cię nauczymy. Oferujemy umowę o pracę oraz szeroki wachlarz benefitów. Wyślij swoje CV na hr@adams.com.pl lub odwiedź naszą siedzibę i dołącz do zespołu Adams.
5: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się serowa uczta, bo sery Camembert, Turek, Valbon lub Prezydent 120 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Carrefour, w sumie najlepszy.
6: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
7: Skoda.
8: Media Expert Days w sklepach.

0: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki do pochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
1: Kalimera. Już od poniedziałku w Lidlu będzie smakowicie wakacyjnie i grecko. Półki wypełni oferta ponad 50 produktów w stylu greckim. Spróbuj dań, przekąsek, słodyczy i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu greckim. Wszystkie sery Eridanus 25% taniej przy zakupie dwóch. Oraz mięso z nogi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 21,98. Teraz 13,99 za kilogram.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Po reklamie.

Crazy What Love Can Do. Becky Hill i on, czyli David Guetta. Już niedługo zobaczycie go na głównej scenie na Tomorrowland. David Guetta będzie jedną z gwiazd, a my cały czas kompletujemy ekipę na to wydarzenie. Przeżyjcie to razem z Meloradiem już w lipcu. Ale żeby tak było, to już teraz wejdźcie na meloradio.pl. Napiszcie i koniecznie pokażcie też z kim i dlaczego chcecie pojechać na Tomorrowland. Czekamy na wasze zgłoszenia. W tym tygodniu kolejne osoby dopiszemy do tej wyjątkowej listy. Mamy też dla was specjalne Tomorrow Paki na naszego Instagrama. Wleciał unboxing. Zobaczcie, co jest w środku. No i zapewniamy oczywiście transport na miejsce i z powrotem. Czekamy na was na meloradio.pl. A teraz już nie trzeba czekać na nich. Justin i Nicki.

0: Najlepszy drop nowych hitów mamy dla was w Melo. Anima, Eliza i Bad Angel w Melo Radio. A my dzisiaj pytamy was i czekamy na wasze głosówki. Co takiego dobrego wjechało dzisiaj u was na śniadanko?
1: Dziś na śniadanie jadłem polskie owoce morza, a mianowicie parówki w kształcie ośmiornicki.
0: Czuję to, oryginalnie. Za 8 minut będzie 8.
2: A już o 8 zagramy
0: John Summit i Chainsmokers i All The Time. Tak, cały czas podkręcamy tempo w Melo Radio. Za chwilę mamy też dla was newsy i prognozę pogody.
2: Reklama.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Czy można powtórzyć pytanie?
6: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Tak.
6: Brawo!
8: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Lato, ogród, duże zmiany. W Bricomarsze każdy zakup jest udany. Do 13 czerwca polecamy. Basen stelażowy z pompą Bestway za 529 oraz szlifierka kątowa Grafit tylko 119. Sprawdź na bricomarsze.pl. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
11: Już wkrótce w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19 pojawi się nowa marka motoryzacyjna Bestune Gołębiewski. Poznaj nowoczesne SUV-y T77 i T90, stworzone z myślą o komforcie, przestrzeni i codziennej wygodzie. Odkryj także elegancką limuzynę B70, która łączy nowoczesny design z komfortem podróżowania. Modele Bestune dostępne już od 515 zł netto miesięcznie. Bestune Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Otwarcie już wkrótce.
12: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
12: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
14: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
15: Ekstra mocny start z Kaufland Kart Ekstra.
16: Od poniedziałku do środy puszysty serek twarogowy Almette 4,19 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. A kawa mielona Dallmayr Prodomo 500 gramów 29,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
17: Szukasz stabilnej pracy? Dołącz do Adams w Mrągowie, gdzie od ponad 30 lat produkujemy okna i drzwi zdobiące domy w całej Europie. W związku z dynamicznym rozwojem firmy szukamy osób do pracy na produkcji. Nie masz doświadczenia? Nie szkodzi, wszystkiego cię nauczymy. Oferujemy umowę o pracę oraz szeroki wachlarz benefitów. Wyślij swoje CV na hr@adams.com.pl lub odwiedź naszą siedzibę i dołącz do zespołu Adams.
18: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
19: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się. Bierze drugi. Sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty. I to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
14: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
20: Szukasz mieszkania, które łączy spokój natury z wygodą miasta? Poznaj osiedle Mój Nowo. Kameralne osiedle przy lesie, tylko 6 minut od centrum Mrągowa. Mieszkania 70 i 80 metrów, przyjazne rodzinom. Energooszczędne lokale z nowoczesnymi technologiami to niższe rachunki i wyższy komfort życia. A blisko trasy spacerowe, jeziora, szkoły i przedszkola. Uwaga, tylko do końca czerwca wybrane mieszkanie już od 6100 zł za metr kwadratowy. Sprawdź szczegóły na mójnowo.pl. Osiedle Mój Nowo. Bezpiecznie i zdrowo.
9: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
21: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
22: Mrówka Mrągowo przedstawia hity na lato. Basen rozporowy wymiar 240 na 63 cm za 79,99. Huśtawka Pegi 3-osobowa z rozkładanym siedziskiem za 599 zł. Wygodny, regulowany leżak ogrodowy za 119 zł. Mata plażowa 60 na 180 cm za 17,99. Więcej letnich promocji w Mrówce Mrągowo już od 3 czerwca.
23: O reklamie. Sponsorem programu jest Glob Metal, producent betonu towarowego i murków oporowych. www.globmetal.eu.
24: W Mrągowie i okolicach mamy ciepły dzień, ale lokalnie mogą trafić się krótkie opady deszczu. W takich warunkach dobrze jest dostosować prędkość do sytuacji na drodze i uważnie obserwować otoczenie. Szczególną ostrożność zachowajcie w pobliżu przejść dla pieszych oraz przejazdów rowerowych. I nie traćcie cierpliwości.
23: Sponsorem programu był Glob Metal, producent betonu towarowego i murków oporowych. www.globmetal.eu. Pogoda.
24: Rano w Mrągowie możemy spodziewać się sporej dawki słońca, ale też i sporej ilości chmur. W ciągu dnia zdaniem synoptyków będzie również przelotnie padać. Termometry w najcieplejszym momencie pokażą 25 stopni. Wiatr jest nieco silniejszy, a ciśnienie niskie, co będzie wpływać na nasze samopoczucie. Jutro szykuje się podobna aura, chociaż możemy spodziewać się tego, że temperatura będzie nam delikatnie spadać. I tak chłodniej będzie się robić w kolejnych dniach.
0: Już prawie ósma. Newsy Meloradia, Marcin Sikora.
25: Szybowiec rozbił się w Bielsku Białej. Do wypadku doszło wieczorem. Zginęła kursantka w wieku około 35 lat. Instruktor w stanie ciężkim został przewieziony do szpitala. Armia Izraela odkryła sieć tuneli Hezbollahu. To pod starym zamkiem na wzgórzu Beaufort w Libanie. Sieć jest tak rozległa, że wojsko nie zdołało jej jeszcze do końca spenetrować. Poniedziałek między 10 a 12. To wtedy Polacy składają przez internet najwięcej wniosków o pożyczki. Blisko 90% to zakupy ratalne, 13% pożyczki krótkoterminowe. YouMoney, Krzysztof Przybysz.
26: Co ciekawe, ich udział rośnie w określonych momentach. Może to wynikać z faktu, że takie finansowanie częściej odpowiada na nagłe i impulsywne potrzeby klientów.
25: Z raportu Związku Przedsiębiorstw Finansowych wynika, że tylko nieco ponad 8% wniosków jest rozpatrywana pozytywnie.
20: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
0: A ja was zapewniam, u nas to 100% waszych wniosków o fajny, dobrze rozpoczęty wtorek. Rozpatrujemy pozytywnie i dołączamy dużo energetycznej muzy. Tak podkręcamy tempo. Waldek, Marcin i Daria. Siemanko, hej, jest ósma.

0: tabletkę, a to mój numer z Kiwy od taksi.
1: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie jest cytryną woda, bo wczoraj był leki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja piję

0: Kizowi Bledka w Meloradio i Taksi. Podkręcamy tempo. No i teraz czekamy na was, bo już za chwilę zabawa gotowi na wszystko. Merch do zgarnięcia od Melo 3213-21777. Przyda się, żebyście pamiętali o tym numerze telefonu, bo teraz warto dzwonić do Meloradia.
1: 3213-21777. Czekamy, Waldek odbiera, wypytuje, a potem gotowi na wszystko i gra na całego.
0: Dwie osoby mają szansę, czekamy na was. 3213-21777.

0: Uncle Funk w Melo.
1: Gotowi na wszystko w Melo Radio.
0: A z nami jest Mirka, trenerka personalna. Cześć Mirka.
2: Cześć.
0: I co?
2: Witam wszystkich.
0: Jedziesz dać komuś wycisk porządny.
2: Dokładnie tak, robimy formę na lato i na lata.
0: A jakbyś tak zaprezentowała, to jak ty tam dopingujesz, tak jeszcze wiesz, mi się to zawsze podoba. Dajesz jeszcze, Mirka, możesz tak? Robisz tak?
2: Ja raczej pozytywnie, czyli mówię, że wszystko pięknie, że super forma i idealna technika.
0: I to działa, no i dobrze, to świetnie. I jest Kacper też, cześć.
2: Dokładnie tak.
0: Cześć Kacper, halo.
3: Witam wszystkich słuchaczy.
0: Siemanko, Kacper w świetnej formie, bo on tę formę z narzeczoną na rowerach trenuje. Dzisiaj też jest taki plan po południu. No i fajnie.
3: Tak jest.
0: A ja w planie mam zabawę gotowi na wszystko do zgarnięcia. Za dwie dobre odpowiedzi są skiety, za jedną Melo torba. I najważniejsze, słuchajcie, Mirka, Kacper, zgłaszacie się swoim imieniem. Kto się pierwszy zgłosi, ten odpowiada. Czy to jasne?
3: Jasne.
0: No to zaczynajmy.
1: Gotowi na wszystko.
0: Pytanie pierwsze dzisiaj, uwaga. Najbardziej wysunięte na wschód województwo w Polsce to podkarpackie czy lubelskie?
2: Mirka.
0: Szanowny jury, teraz Mirka. Mirka. Mirka.
2: Lubelskie.
0: Lubelskie. I jury mówi, tak, to prawda. Jeden punkt na twoim koncie, Mirka, świetnie. Lecimy dalej. Słuchajcie, dzisiaj Dzień Księgowego, to teraz się skupcie. Pytanie numer dwa. Skoro dzisiaj Dzień Księgowego, to ile to jest 9 razy 9? 67 czy 81?
3: Kacper.
0: Kto był pierwszy? Słuchajcie.
4: Kacper.
0: Kacper. No dobra, Kacper. Szansa, żebyś się wykazał.
3: Tak, i było pytanko 9 razy 9, dobrze słyszałem?
0: Dobrze. Nie graj na czas i przestań tam grzebać w kalkulatorze.
3: 81.
4: Brawo.
0: Dobrze. Czekajcie, no niech Kacper sobie przypomni, jak reagowała jego pani z matmy. Nigdy nie zrobiła ci wow, Kacper, świetnie, prawda? A my tak ci zrobiliśmy, no. 1-1, słuchajcie, ale się podzieliliście punktami, no i nagrodami też. Słuchajcie, za jedną dobrą odpowiedź mamy melotorbę. Pakujemy i już wysyłamy do Mirki i do Kacpra. Fajnego wtorku.
1: Gotowi na wszystko. Wszystko. W Melo Radio. Two ships in the night. Dead

0: Bad Talk, ale Falben w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo. Żeby dzień był jeszcze fajniejszy, to mamy dla was zapowiedź pewnych mocnych, sportowych emocji i wydarzeń, w których Polacy będą brali udział. To już za kilka chwil. Sofia Lisbeck-Sol wcześniej w Melo, prawie w 8:30.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z

0: Panie Mikołaju, najlepsza stacja radiowa w Polsce to...
1: Meloradio.
0: Ale proszę uzasadnić.
1: Bo Meloradio podkręca tempo najlepiej w Polsce.
0: A gdyby pan miał wybrać tylko jeden program?
1: Oczywiście Freak Fight, bo tam współprowadzi taki przystojniak.
2: Są też o wiele lepsze powody. Sprawdź je od poniedziałku do piątku od 14 do 18. Tylko w Meloradiu. Zapraszają
0: Iga Dudziuk
1: i Mikołaj Kujawiński.
2: Rano obudzi największego śpiocha.

0: spali najlepszą imprezę. Melo Radio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Karczewski Farby zapewniamy profesjonalną obsługę i fachowe doradztwo. Tylko u nas najlepsze produkty w najniższej cenie. Specjalnie dla Ciebie. Dekoral tynk silikatowo-silikonowy biały 25 kg, tylko 185 zł. Multimetal, wodorozcieńczalna farba do metalu 2,5 litra, gotowe kolory tylko 135 zł. Spiesz się, promocja trwa do 26 czerwca. Bułki kupuję w piekarni, a farby u Karczewskiego. Mrągowo, Bohaterów Warszawy 10.
5: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
6: Złoty interes to ja zrobiłam. Wysyłając cię do Żabki.
7: Ty też idź do Żabki i kup masło Mlekowita albo parówki Tarczyńskie i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
8: No to jedziemy.
9: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
10: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salonę Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny. Zapraszamy do salonu Cherry's Dunek. Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
11: Drodzy klienci, Market Budowlany Węglewski WNW Dom Wnętrze Ogród zaprasza do nowo otwartego sklepu przy ulicy Kolejowej 4A, czynnego od poniedziałku do piątku od 6.30 do 20, a w soboty od 7 do 18. Jesteśmy czynni w każdą niedzielę handlową od 10 do 16. Kupicie u nas artykuły budowlane, produkty do wykończenia i urządzenia domu oraz materiały i narzędzia ogrodnicze. Nasiona, cebulki, nawozy, oborniki. Hit cenowy. Ziemia uniwersalna 80 litrów, 19 zł. Miła i profesjonalna obsługa. Serdecznie zapraszamy.
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
14: Płynu. Renault Austral Full Hybrid e-Tech. Samoładująca się hybryda, dzięki której oszczędność paliwa sięga do 40%. Zadbaj o optymalizację kosztów swojej firmy. Odwiedź salon Renault oraz sprawdź specjalną ofertę dla biznesu. Renault Austral Full Hybrid e-Tech w ofercie limitowanej. Już od 923 zł netto miesięcznie w najmie dla Twojej firmy. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
15: Zaprasza Renault Alcar. Olsztyn, ulica Lubelska 39A.
16: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy brzoskwinie na wagę 8,99 za kilogram, a do tego ogórki gruntowe na wagę jedynie 4,99 za kilogram. Tak, 4,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
17: Codziennie niskie ceny.
18: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloOne. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na Mercedes-Benz.

0: RMFM.pl. Po reklamie. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: No wynajęłabym pokój hotelowy tylko po to, żeby zamówić jedzenie do łóżka i ignorować świat.
2: Ewelina, 200 w tym momencie lecą do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Rita Ora, Jonas Blow i Tiesto w Melo Radio. Tak, podkręcamy tempo we wtorek rano. Dobra, masz ostatnią szansę, wiesz
1: jej,
0: o tym, nie?
1: Wiem.
0: Ostatnią.
1: Dobra,
0: no już niedługo,
1: słuchajcie.
0: Zaczną się! No dobra, no, twoja
1: szansa. Zacznie się Liga Narodów Mężczyzn w siatkówce. Kobiety już zmierzyły się w pierwszym tygodniu, mają 3 zwycięstwa, 1 porażkę, a jutro nasi panowie wkraczają na boiska i w pierwszym meczu zmierzą się z Kubańczykami. Mecz idealnie rozpoczyna się o 7, więc kochani, spokojnie, my was na bieżąco będziemy informowali, co się dzieje. Ja będę na pewno oglądała, a chłopaki będą na pewno słuchali o tym.
0: A jakbyście usłyszeli nagle jakieś głośne krzyki, to znaczy, że po prostu spokojnie, to tylko Daria kibicuje.

0: Moonlight, najlepszy drop nowych hitów mamy dla was w Melo na takie nowości. Do 30 Meloradia głosujecie na meloradio.pl. A już za chwilę newsy u nas.
1: A w nich dowiecie się, ile maksymalnie zapłacicie dzisiaj za paliwo.
2: A już o 9 zagramy.
0: Jestem Jack Stein i Turn the Lights On. Za chwilę też o tym, ile maksymalnie na termometrach. Za 9 minut 9.

Powracamy z informacjami o drogach. Mrągowie. Pogoda jest dzisiaj zmienna, dlatego warto być przygotowanym zarówno na słońce, jak i na krótki deszcz. Przypominamy o płynnej jeździe i zachowaniu odpowiednich odstępów. W cieplejsze dni na drogach częściej spotykamy rowerzystów oraz motocyklistów, dlatego dobrze jest też częściej zaglądać w lusterka. Sporo słońca, ale też i sporo chmur i wciąż możliwe przelotne opady deszczu. Tak do końca dnia ma wyglądać dzisiaj pogoda w Mrągowie. Termometry w najcieplejszym momencie pokażą 25 stopni i taka będzie również ta odczuwalna temperatura. Wiatr jest nieco silniejszy, a ciśnienie niskie, co będzie wpływać na samopoczucie osób wrażliwych na jego wahania. Jutro prognozowana jest podobna aura, ale ma się robić troszeczkę chłodniej.

0: Już prawie dziewiąta. Newsy Melo Radia, Marcin Sikora.
1: Rekordowy przemyt narkotyków udaremniły polskie służby. W ręce policji i celników w porcie w Gdyni wpadła ponad tona heroiny. Była ukryta między ozdobnymi cegłami do wykańczania elewacji budynków. Transport jechał ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Szef MSWiA Marcin Kierwiński mówi, że ten rok jest wyjątkowy pod względem ilości konfiskowanych środków odurzających.
2: W tym roku w ogóle już ponad 83 tony zabezpieczonych narkotyków.
1: Do sprawy rekordowego przerzutu zatrzymano 3 osoby, 2 zostały tymczasowo aresztowane. Amerykański śmigłowiec wojskowy Apache rozbił się w pobliżu cieśniny Ormus, tak twierdzi New York Times. Dwuosobowa załoga maszyny miała zostać uratowana. I jeszcze maksymalne ceny paliw na dziś. Jest taniej. Litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 5,93, a diesel 6,45 za litr.
0: A u nas jak zawsze maksymalnie energetycznie. Podkręcamy tempo w Melo Radio. Waldek, Marcin i Daria. Cześć, hej, dzień dobry, już dziewiąta. Inni gadają, a my już gramy.

Dalej, Bonazy Bros, Hit My Heart w Melo Radio. Podkręcamy tempo dzisiaj we wtorek, jest 9 dzień czerwca i dzisiaj też dzień przyjaciela oraz dzień księgowego. Czyli można sobie dzisiaj powiedzieć, chcecie liczyć? Liczcie na przyjaciół i na energetyczną muzę w Melo. To się wszystko będzie zgadzać. No i dzień też będzie się wam odpowiednio spinać. Halo, Kikalit w Melo. 13 minut po 9.

0: Wes and Get This Party Started na początek dobrej imprezy, 18 minut po 9, to też jest idealny moment. Słuchajcie, ale nie o imprezach teraz, ale o życiu i o dużych zmianach, jeśli chodzi o priorytety w życiu młodych ludzi będzie. Daria, kariera nie jest już najważniejsza. Wiesz
1: okay.
0: o tym?
1: No, w sumie mogłabym się domyślać, bo dużo teraz właśnie ludzi mówi o tym, że to nie jest najważniejsze.
0: Coraz więcej ludzi wybiera życie, w którym to nie praca jest na pierwszym miejscu. Jeszcze kilka lat temu sociale to były pełne takich, wiecie, porad o tym, jak być bardziej produktywnym.
1: Tak,
0: totalnie. Dawać z siebie wszystko, lepiej pracować, wyciskać z doby jeszcze więcej godzin. Teraz jednak więcej jest o tym, jak mieć dużo wolnego czasu i na co go wykorzystywać. No i teraz to, co najfajniejsze. Zdecydowanie lepiej na hobby, odpoczynek i relacje z innymi ludźmi niż na pracę. Wiem, że ci się to podoba, nie?
1: Aż się uśmiechał od ucha do ucha totalnie.
0: To jest podejście do życia, gdzie najważniejsze jest rozwijać się i realizować własne cele. No i tak trzeba żyć.

0: Sorry, papi, topic, back it w Meloradio, tak podkręcamy tempo, jakby to fajnie było, nie? Wpada wam do głowy jakiś pomysł i wpada wam też kasa na jego realizację. No ale tak fajnie jest, bo my mamy dla was szybką kasę, 200 zł do zgarnięcia dla was na realizację czegoś fajnego, co tam sobie wymyśliliście. Pomyślcie najpierw, a potem szybko wbijcie na meloradio.pl i napiszcie, na co wydacie te 200 zł. A gdybyś tak, Ewelina, zgarnęła szybką kasę, to co byś zrobiła?
1: Wynajęłabym pokój hotelowy tylko po to, żeby zamówić jedzenie do łóżka i ignorować świat. Odizolować od wszystkiego, od roboty, włączyć sobie serial i nie ma mnie.
0: No i to jest jakiś fajny pomysł na realizację jakich to planów potrzebujecie szybkiej kasy. Wbijajcie szybko na meloradio.pl i zgarniajcie 200 zł.

0: autopromocja. Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Meloradio od 10, to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Meloradio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. A ty po tej stronie, ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema, bakłażan.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Kto zwalcza ból?
3: Voltaren!
2: Kto?
3: Voltaren! Voltaren!
4: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko UHT 2%, złoty 59 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę, zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%, RRSO 0%.
9: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
10: Nowa Sól nadciąga weekend, którego nie można przegapić. Melo Lato w ramach Święta Solan już 12 i 13 czerwca przy Alei Wolności. Modelki, Bletka, Kubańczyk, Blacha 2115, Reto i inni. Poczuj wakacyjny vibe w sercu miasta. Na koncert zaprasza prezydent miasta Nowej Soli Beata Kulczycka.
11: No to jedziemy.
12: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
13: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny. Zapraszamy do salonu Cherry z Dunek. Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
0: Po reklamie. Meloradio Mrągowo. Słuchaj na 104,9 FM.

Podkręcamy tempo w Melo Radio. Trwa wielkie odliczanie do wakacji i najgorętszego wydarzenia tych wakacji nad morzem. Razem z Melo Radiem możecie bawić się na Sunrise Festival. Imprezowe Centrum Polski w Kołobrzegu już od 31 lipca do 2 sierpnia. A tam oczywiście mnóstwo fantastycznej elektronicznej muzy od najlepszych artystów. Super dźwięki zapewnią wam Hjuzel, Afrojack, Axwell, Sebastian Ingrosso, Rehab i Sigala. I już dzisiaj w Melo Radio bilety do zgarnięcia. Słuchajcie Melo i razem z nami imprezujcie na Sunrise Festival w Kołobrzegu. A poczuć ten klimat będzie można już w piątek po 21:00, wtedy na naszej antenie Sunrise On Air w Melo Radio z najlepszą klubową muzą właśnie dla was.

0: Najlepszy drop nowych hitów w Melo Radio. Mówię to The Sun i jedna z gwiazd Sunrise Festival w Kołobrzegu, czyli Hyżel. Jeszcze jedną gwiazdę mam dla was. Proszę bardzo, śmiało zaprezentuj się. Siema, Adi.
1: Siemano, tu gwiazda. Cześć. Adriana Lubina, jak żyjecie?
0: Hello, hello. Dobrze, a nawet jeszcze lepiej.
1: No i superacko, ja was zapraszam do 14 na podkręcanie tempa, bo będzie rura.
2: A już o 10 zagramy.
1: Andy Dust, Caress is Okuria.
0: A jutro rano to będzie już środa.
1: Ty bez kitu, mały piątek stary, zapowiadasz.
3: No dobrze. Ale ty się znasz na kalendarzu, nie?
0: Nice. O, a nie mówiłem.
1: Chłop dowozi.

promocja. Już w lipcu zabierzemy Cię na Tomorrowland. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Hardwell, Miss Monique, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Melo to zastrzyk pozytywnej energii.

0: Reklama. Drodzy klienci, Market Budowlany Węglewski WNW Dom Wnętrze Ogród zaprasza do nowo otwartego sklepu przy ulicy Kolejowej 4A, czynnego od poniedziałku do piątku od 6.30 do 20, a w soboty od 7 do 18. Jesteśmy czynni w każdą niedzielę handlową od 10 do 16. Kupicie u nas artykuły budowlane, produkty do wykończenia i urządzenia domu oraz materiały i narzędzia ogrodnicze. Nasiona, cebulki, nawozy, oborniki. Hit cenowy. Ziemia uniwersalna 80 litrów, 19 zł. Miła i profesjonalna obsługa. Serdecznie zapraszamy.
1: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
2: Tankujesz na stacji BP? To się opłaca! Zatankuj z aplikacją BP Me i odbierz kupony o łącznej wartości 10 zł na pyszną kawę, hot doga albo ulubioną kanapkę w Wild Bean Cafe. Oraz na myjnie, żeby twój samochód znów lśnił. Prosto, szybko i wygodnie. Tankujesz, odbierasz i korzystasz. Bo pamiętaj, kto na BP wraca, temu się opłaca. Szczegóły na bp.pl.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 14,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie.

0: Delikatnie zaglądamy dzisiaj na drogi w Mrągowie. Temperatura będzie sprzyjać podróżom, ale przelotne opady mogą chwilowo pogarszać Wam widoczność. Warto wcześniej sygnalizować manewry i zachować spokój za kierownicą. Bezpieczna i przewidywalna jazda to jak zawsze najlepszy sposób na komfortową podróż dla wszystkich uczestników ruchu. Stopni w najcieplejszym momencie dnia, tyle pokażą dzisiaj termometry w Mrągowie. Możemy spodziewać się pogody w kratkę. Będzie sporo słońca, ale też i sporo chmur i możliwe są przelotne opady deszczu. Wiatr jest nieco silniejszy, a ciśnienie niskie. Jutro prognozowana jest podobna pogoda, chociaż temperatura będzie nieco niższa. I tak w czwartek na termometrach mamy zobaczyć około 16 stopni w dzień. Potem nieco cieplej zrobi się w okolicach weekendu.
1: Są newsy Meloradia Mrągowo.
0: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Kolejne drogi w powiecie doczekają się remontu. Ich jakość wpływa bowiem na bezpieczeństwo użytkowników, ale też na komfort życia w mniejszych miejscowościach. Stąd też plany inwestycyjne dotyczące dróg powiatowych, mówi Waldemar Cybul, starosta powiatu mrągowskiego.
2: W gminie Mikołajki zleciliśmy wykonanie dokumentacji projektowej na wykonanie remontu drogi powiatowej w miejscowości Baranowo oraz ustalenie pasa drogowego w miejscowości Woźnice.
0: Te inwestycje mają być zrealizowane jeszcze w tym roku. Przed nami też kolejny pobór krwi w Mrągowie. Akcja odbędzie się już w czwartek. Specjalny ambulans będzie czekał na mieszkańców przy Mrągowskim Centrum Kultury w godzinach od 8.30 do 12.00. Mieszkańcy Mrągowa i okolicy od początku roku oddali już 110 litrów krwi. Jeszcze ciekawostka. Aspirant sztabowy Krzysztof Kaczmarczyk z mrągowskiej policji ukończył zawody Ironmana. Pokonał ponad 113 km w triatlonie. Uzyskał czas 5 godzin i 52 minut, plasując się w środku stawki. A za godzinę powiem o początku festiwali kulinarnych w regionie.
3: Minuta do 10. Newsy Meloradia i Marcin Sikora.
4: Polak wśród podejrzanych w sprawie zawalenia się budynku w Görlitz. Niemiecka policja zatrzymała także obywatela Afganistanu. Obaj mogli wejść do budynku w poszukiwaniu złomu, uszkodzić instalację gazową i doprowadzić tym samym do wycieku gazu i eksplozji. Prezydent Ukrainy rozmawiał przez telefon z wysłannikami prezydenta USA. Jak twierdzi Wołodymyr Zełenski, to była bardzo pozytywna rozmowa. Teraz najwyższa pora na to, żeby przygotować się na urlop. Przypominają o tym lekarze. Jadąc na długie, egzotyczne wakacje, warto pamiętać o szczepieniach i ubezpieczeniu. Przyda się też apteczka, mówi lubelski konsultant chorób zakaźnych, dr Sławomir Kiciak.
5: Leki przeciwbólowe, przeciwgorączkowe, przeciwzapalne to jest podstawa, hamujące biegunkę, no jakieś środki opatrunkowe, środki odoparzeń.
4: Zapas leków powinny zabrać ze sobą przede wszystkim osoby chore przewlekle.
1: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
3: Jeszcze nie wiem, muszę się zastanowić, ale chyba boli mnie brzuch.
4: Oto niedobrze.
3: No. Ale damy radę. Adi po tej stronie. Siemanko, podkręcamy tempo. I za chwilę będę miał coś super.

0: Hello w Meloradio. 14 minut po 10, czas na coś nowego, na Daj Pytanie. Nowa zabawa, w której szukamy pytania na odpowiedź. Im bardziej absurdalne, tym lepiej. Odpowiedź brzmi tak?
1: Tak, a co?
0: No i szukamy do niej pytania. Kto pyta, nie błądzi podobno. Jeżeli wpadniecie na jakiś fajny pomysł, no to coś z Melomarczu dla was znajdziemy na 100%. Czekam na WhatsAppie Meloradia, czekam na głosówki, nagrywajcie je. A naszego WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl. Do dzieła, czekamy na absurdalne pytanie. Hej!

0: Pauza i Magnetic w Melo Radio, 26 minut po 10. Tak, podkręcamy tempo i trwa Daj Pytanie. No i właśnie, Daj Pytanie do odpowiedzi.
1: Tak, a co?
0: No i Michał, Daj Pytanie.
2: Cześć, tu Michał. Moje pytanie, ta godzina, ty jeszcze śpisz?
0: Zdecydowanie pasuje, sprawdźmy.
1: Tak, a co?
0: Łukasz?
3: Siema, siema. Czy to prawda, że z lewej dziurki w nosie babuny są smaczniejsze?
1: Tak, a co?
0: Kto da więcej? Czekam na WhatsAppie Meloradia. Nagrywajcie głosówki za najmocniejszą, najbardziej absurdalną propozycję pytania. Coś z Melomerczu dla was.
4: Hej, tu Meloradio. WhatsAppa znajdziesz na meloradio.pl. Sponsorem programu był Erste Bank Polska. Autopromocja.
5: Wieczorami
4: idę w Melo
5: i zabieram was na najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej. Już od 31 lipca będziemy razem bawić się na Sunrise Festival w Kołobrzegu. W tym tygodniu będę miał dla was wlotki na tę mega imprezę. Słuchajcie po 18. Ja idę w Melo, a wy chodźcie ze mną. Pychu, zapraszam.
4: Autopromocja. Reklama.
6: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Paco Rabanne Invictus Victory 100 ml za 329,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 389,99. Allegro Days do 15 czerwca.
7: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
8: Czy można powtórzyć pytanie?
7: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale

0: najniższej cenie. Specjalnie dla Ciebie. Tikurilla Super White, biała lateksowa farba do wnętrz, 11 litrów, tylko 165 zł. Tikurilla Fingard, Silicon Protect, biała farba fasadowa, 9 litrów, tylko 315 zł. Spiesz się, promocja trwa do 26 czerwca. Bułki kupuję w piekarni, a farby u Karczewskiego. Mrągowo, Bohaterów Warszawy 10.
1: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
3: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
4: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 10 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Już wkrótce w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19 pojawi się nowa marka motoryzacyjna Bestiun Gołębiewski. Poznaj nowoczesne SUV-y T77 i T90, stworzone z myślą o komforcie, przestrzeni i codziennej wygodzie. Odkryj także elegancką limuzynę B70, która łączy nowoczesny design z komfortem podróżowania. Modele Bestiun dostępne już od 515 zł netto miesięcznie. Bestiun Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Otwarcie już wkrótce.
6: Mrągowo Undercover Festival prezentuje Britney Spears, Amy Winehouse, Bruno Mars, Madonna, George Michael, Guns N' Roses i Taylor Swift. Światowe legendy i ich hity na jednej scenie. Najlepsze tribute bandy z USA i Wielkiej Brytanii odtworzą kultowe koncerty z niesamowitą energią i dbałością o każdy detal. Do zobaczenia 22 sierpnia w amfiteatrze nad jeziorem Czos. Bilety na undercoverfestival.pl.
7: No to jedziemy.
8: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
9: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUV-y Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny. Zapraszamy do salonu Cherry z Dunek. Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
10: Niskie ceny są codziennie.

0: dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz żel do prania Kokolino 1,48 litra, Speed Clean, Ultra Care lub Crystal White. 24,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Biedronka.
1: Renew. Renew. Samochody używane wszystkich marek. Odnowione i certyfikowane przez Renault. Elektryczne, hybrydowe, benzynowe, diesle i LPG. Renew oferuje możliwość odkupu poprzedniego pojazdu. Gwarancję do 2 lat. Całodobowy asystans 7 dni w tygodniu oraz bezpłatną inspekcję auta po roku od zakupu. Więcej informacji w salonach oraz na używane Renault.pl.
2: Zaprasza Renault Alcar. Olsztyn, ulica Lubelska 39A.
3: Wszystko, czego dziś chcę,
4: to hity z kartą Moje Intermarché. Jak masło ekstra łaciate 200 gramów, tylko złoty 99 przy zakupie 3, a polska kapusta wczesna 2,99.
5: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę. Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Taupadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
6: Po reklamie.

Bastuj Holciu w Meloradio. 20 minut do 11. Spełniamy wasze marzenia i to te muzyczne, imprezowe, energetyczne. Zabieramy was do Belgii na Tomorrowland, bo dzieje się i to oczywiście, że bardzo dużo się dzieje. No wy możecie być na miejscu w samym środku wydarzeń tego, o czym będzie mówić cały świat, cała branża muzyczna. Spotkacie się z Davidem Guettą, Arminem Van Burenem, Kygo. No będzie generalnie gruba. Jeżeli chcecie się wybrać do Belgii, śmiało. Meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Tam piszecie z kim i dlaczego chcecie imprezować. Dajcie jakąś fajną fotę, jeszcze może jakieś wideo i generalnie będzie gituba. No, to do dzieła. Walczcie, bo dojazd macie gratis.

0: tu. Fisher, Townsenda i Favor w Meloradiu. 10 minut do godziny 11. Marcin, krzyknij, co w newsach!
1: Co ja mam krzyknąć? No w newsach będą newsy, no na przykład o mandatach.
0: A, dobra, dzięki. Nie, no, ale podoba mi się ta odpowiedź. Co w newsach? No będą newsy. Spoko. Dzięki, stary.
2: A już o 11 zagramy
0: Jazzy z Pretty Can't Deny It w Meloradiu. Z tym sztosem startuję punktualnie o 11. No i czekam też na wasze pytania, na odpowiedź.
1: Tak, a co?
0: Odpowiadajcie. Znaczy pytajcie na WhatsAppie Meloradia.

0: promocja. Tylko Meloradio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii, tak jak...
1: Gosia, Olek, jedziecie na Tomorrowland razem z Meloradio!
2: Nie możemy to uwierzyć, bardzo się cieszymy. Bardzo dziękujemy.
0: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Kiedy potrzebujesz więcej energii.

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Już wkrótce w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19 pojawi się nowa marka motoryzacyjna Bestiun Gołębiewski. Poznaj nowoczesne SUV-y T77 i T90, stworzone z myślą o komforcie, przestrzeni i codziennej wygodzie. Odkryj także elegancką limuzynę B70, która łączy nowoczesny design z komfortem podróżowania. Modele Bestiun dostępne już od 515 zł netto miesięcznie. Bestiun Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Otwarcie już wkrótce.
2: Kaufland jest.
3: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie truskawki, opakowanie 500 gramów, 9,99. Tak, polskie truskawki, opakowanie 500 gramów, 9,99. A papryka czerwona tylko 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Żeby odpocząć tego lata, nie musisz wyruszać daleko. Podróżuj promem ze Stena Line i spraw sobie wakacje, na które zabierzesz wszystko, co zechcesz. A jeśli życie zmieni plany, Flexi daje Ci swobodę. Tak właśnie wygląda lato w stylu Stena Line. Zarezerwuj podróż do Szwecji na stenaline.pl.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
5: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Już od środy w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 10 do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Mrówka Mrągowo przedstawia hity na lato. Basen rozporowy wymiar 240 na 63 cm za 79,99. Huśtawka Pegi 3-osobowa z rozkładanym siedziskiem za 599 zł. Wygodny, regulowany leżak ogrodowy za 119 zł. Mata plażowa 60 na 180 cm za 17,99. Więcej letnich promocji w Mrówce Mrągowo już od 3 czerwca.
0: O reklamie. Autopromocja. Wbijaj na

0: Pstrągowie, dzisiaj możemy spodziewać się pogody w kratkę. Będzie i słońce, i chmury, i możliwe są też przelotne opady deszczu. Termometry w najcieplejszym momencie dnia pokażą około 25 stopni i taka będzie również ta odczuwalna temperatura. Wiatr jest nieco silniejszy, a ciśnienie niskie, więc warto sięgnąć po kolejną kawę lub herbatę. Jutro ma być podobnie, chociaż temperatura będzie nam delikatnie spadać. Ponownie cieplej zacznie robić się w okolicach weekendu.
1: To są newsy Meloradia Mrągowo.
0: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich w tym sezonie nie zostanie uruchomiona planowana sieć bezpłatnych odsysarek nieczystości z jachtów. Samorządy nie zdążyły dopełnić formalności z tym związanych. System miał obejmować około 60 punktów odbioru, ale obecnie działa tylko ponad 20. Trwa intensywny okres w rolnictwie. Przedstawiciele KRUS apelują o zachowanie szczególnej ostrożności, mówi Agnieszka Ewa Saczonek z placówki.
2: Najwięcej wypadków odnotowuje się oczywiście w okresie intensywnych prac polowych, podczas żniw i zbiorów letnich, czyli tak naprawdę najczęściej od miesiąca czerwca do września.
0: Wpływ ma na to pośpiech, zmęczenie i zwiększone wykorzystywanie maszyn rolniczych. A na Warmii i Mazurach rusza sezon festiwali kulinarnych. Chodzi o promowanie lokalnych specjałów, takich jak gardacze, sękacz czy potrawy z dziczyzny. Na organizację festiwali samorząd województwa przeznaczył 250 tysięcy złotych. W tym wydaniu to już wszystko. A za godzinę wspomnę o przebudowie tras rowerowych w okolicy.
3: Minuta do 11, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
4: Jest wniosek o tymczasowy areszt dla kierowcy taksówki na aplikację, który miał spowodować wypadek w Ząbkach koło Warszawy. Zginęło wtedy dwóch mężczyzn, trzeci walczy o życie. 37-letni Turek odmówił składania wyjaśnień. Donald Trump został wygwizdany przez kibiców. To w hali sportowej przed rozpoczęciem trzeciego meczu finałowego NBA w Nowym Jorku. Stało się to podczas odśpiewywania hymnu USA, gdy pokazano twarz prezydenta na telebimie. Na wodzie też można dostać mandat. Wręczają je m.in. przedstawiciele Urzędu Żeglugi Śródlądowej. O najczęstszych przewinieniach mówi dyrektor delegatury w Giżycku Łukasz Gieczewski.
5: Większość mandatów, która została nałożona za brak dokumentów łodzi. W niektórych przypadkach są sprawy kierowane do sądu i później są nieprzyjemności.
4: Były też mandaty za prędkość i wytwarzanie fali w niedozwolonych miejscach.
6: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
3: Mi też się zdarzyło wytworzyć falę, ale to było po kebabie. 11 na zegarach, siemanko, ja jestem Adi i zapraszam do 14. Marcin, nie patrz tak. Jesteśmy tylko ludźmi. We are the people.
4: Wiem i dlatego mnie to przeraża.
3: Ale na stacji benzynowej zawsze zostawiam po sobie porządek.

0: Garrix. Jego serdeczny przyjaciel, również szanowny Ed Sheeran. Ich wspólny Repeated w Melo. Mówię tak dżentelmańsko, bo nuta iście fajowa. 15 minut po 11, czas na powrót do Daj Pytanie. Wydajecie pytanie do odpowiedzi, która brzmi...
1: Tak, a co?
0: No właśnie, Dominika, daj pytanie.
2: Hej, tu Dominika. Czy jesteś pewna, że jesteś niepewna?
1: Tak, a co?
0: Podoba mi się. Łukasz?
3: Czy ty wiedziałeś, że nasza sąsiadka gryzie podczas całowania?
1: Tak, a co?
0: Mamy zwycięzcę, Łukasz, brawo! Zgarniasz merch Meloradia. Dziękuję pięknie za udział. Wracamy do tego cuda już niedługo. Mam nadzieję, że wam się podobało. Hej!

0: Mello Radio.
1: Wiesz, jaram nie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla siebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: Talk to you, Jan Otter of Melo Radio. 27 minut po godzinie 11. W takich mega wakacyjnych rytmach myślę, że będziemy bardzo dobrze czuli się w Kołobrzegu już niedługo, dokładnie 31 lipca, bo wtedy rusza Sunrise Festival! A wy śmigacie tam razem z nami. Pełno scen, pełno genialnej atmosfery. No i wy, jeżeli tylko chcecie poczuć te wyjątkowe emocje, no to słuchajcie uważnie Melo Radio po 18. Idę w Melo, będzie szansa na wloty. Jedno jest pewne, będziecie się tam bawić przewybitnie.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
2: Meloradio Mrągowo. Słuchaj na 104,9 FM.

0: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
1: Czy można powtórzyć pytanie?
0: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
1: Tak.
0: Brawo!
2: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Drodzy klienci, Market Budowlany Węglewski WL2 Dom Wnętrze Ogród zaprasza do nowo otwartego sklepu przy ulicy Kolejowej 4A. Czynnego od poniedziałku do piątku od 6.30 do 20, a w soboty od 7 do 18. Jesteśmy czynni w każdą niedzielę handlową od 10 do 16. Kupicie u nas artykuły budowlane, produkty do wykończenia i urządzenia domu oraz materiały i narzędzia ogrodnicze. Nasiona, cebulki, nawozy, oborniki. Hit cenowy. Ziemia uniwersalna 80 litrów. 19 zł. Miła i profesjonalna obsługa. Serdecznie zapraszamy.
5: Jedź na tu Morulat z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi.

0: czego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Szukasz mieszkania, które łączy spokój natury z wygodą miasta? Poznaj osiedle Mój Nowo. Kameralne osiedle przy lesie, tylko 6 minut od centrum Mrągowa. Mieszkania 70 i 80 metrów, przyjazne rodzinom. Energooszczędne lokale z nowoczesnymi technologiami to niższe rachunki i wyższy komfort życia. A blisko trasy spacerowe, jeziora, szkoły i przedszkola. Uwaga, tylko do końca czerwca wybrane mieszkanie już od 6100 zł za metr kwadratowy. Sprawdź szczegóły na mójnowo.pl. Osiedle Mój Nowo. Bezpiecznie i zdrowo.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Nektarynki Luzem, cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. Jeżyny 125 gramów, cena przed obniżką 9,99. Teraz 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

Jego All We Got. Tak gramy w Melo Radio. Zróbcie coś dla siebie i zadbajcie o to, żebyście mieli co wspominać, no bo szykujemy dla was coś naprawdę ekstra, mega, hiper, turbo, no nie mogę brzydko mówić, ale naprawdę sztos. Mowa tutaj o tegorocznym spotkaniu na Tomorrowland, bo jedziemy tam razem, jedziecie z Meloradiem. No i to, co będzie się działo, to powiem tak, nie zostanie tylko w Belgii, bo będzie też emitowane na antenie, ale wy możecie to przeżyć i zobaczyć i w ogóle posłuchać i wszystko. Meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje, tam wbijacie, piszecie z kim i dlaczego chcecie się wybrać, podsyłacie jakąś fotę, jak razem imprezujecie, albo jakiś film, no i w zasadzie potem chwilę czekacie i my dzwonimy i przekazujemy dobre wieści. No. Będzie grubo to na pewno i myślę, że usłyszymy tam też ten numer All The Time, czyli John Summit, The Chainsmokers, LZ.

0: Radio.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Fukaj, Liwka Enklawa i chcę więcej. 10 minut do godziny 12. Marcin Sikora, siemanko panie prezesie.
1: No cześć.
0: Co w newsach?
1: No, będzie nowa koszulka Realu Madryt.
0: O, proszę bardzo.
1: Taka bardzo nietypowa.
0: Bardzo nietypowa i też nie, pewnie będzie bardzo droga.
1: No.
2: A już o 12 zagramy.
0: Felix Jen Cascada i Boy You Turn Me. No ale jak się jest fanem, to cena nie gra roli, nie?
1: Jeszcze pytanie, czyim?
0: No właśnie, bo to też niebezpiecznie odpowiedzieć, na przykład w Łodzi, na przykład. No. Tak słyszałem. To gramy o 12.

0: promocja. Meloradio wysyła słuchaczy na Tomorrowland w Belgii. Słuchaj nas codziennie. Wejdź na meloradio.pl, napisz i pokaż, z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Planujesz remont? Pobierz aplikację Moja Mrówka i zyskaj dodatkowe rabaty. Płyta gresowa Paradyż Royal Gold 120 na 60 cm z aplikacją 49,99 za metr kwadratowy. Lateksowa biała farba Decoral Acrylit W. Opakowanie 10 litrów z aplikacją 89,99. Łazienkowa szafka z umywalką szerokość 60 cm. Kolor kaszmir z aplikacją 444 zł. Więcej supercen nie tylko do remontu. W Mrówce Mrówka.
0: Po reklamie. Pogoda.
4: Dzisiaj w Mrągowie na niebie możemy spodziewać się słońca i sporej dawki chmur. Wciąż też możliwe są przelotne opady deszczu. Termometry pokażą około 25 stopni. Wiatr jest nieco silniejszy i on nam może troszeczkę dokuczać. Niskie jest również ciśnienie, co będzie wpływać na nasze samopoczucie. Jutro prognozowana jest podobna aura, ale temperatura nieco spadnie. I tak w czwartek na termometrach mamy zobaczyć tylko 16 stopni w dzień.
0: To są newsy Meloradia Mrągowo.
4: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Na Mazurach przebudowanych zostanie prawie 25 km tras rowerowych. Samorząd podpisał wartą 33 miliony złotych umowę, z czego większość pokryje unijne dofinansowanie. Prace mają zakończyć się w przyszłym roku. A na lokalnym rynku pracy w Mrągowie najwięcej ofert dotyczy branży gastronomicznej, hotelarskiej, produkcyjnej czy usługowej. Urząd Pracy informuje, że dostępne są zarówno stanowiska dla specjalistów, jak i osób bez doświadczenia, a zapotrzebowanie na pracowników utrzymuje się na stałym poziomie. I jeszcze jedna informacja. Tegoroczny długi weekend czerwcowy był bezpieczniejszy. Było mniej wypadków i mniej ofiar. W tym roku w 314 wypadkach zginęło 19 osób. Ponad 370 zostało rannych, mówi Antoni Rzeczkowski z policji.
5: Dla porównania, w analogicznym okresie 2025 roku odnotowano 352 wypadki drogowe, w których zginęło 25 osób, a 424 zostały ranne.
4: Złapano też o prawie 300 pijanych kierowców mniej.
6: Minuta do 12, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
7: Nowa plaga na drogach szybkiego ruchu. Chodzi o bezprawne otwieranie bram awaryjnych. Zwiększa to ryzyko wtargnięcia na jezdnię dzikiego zwierzęcia czy omyłkowego wjechania na auta na drogę pod prąd. Mówi Ewelina Szczesek z Łódzkiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
8: Najczęściej dopuszczają się tego lokalni mieszkańcy, traktując bramy awaryjne jako skrót do pracy, do lasu.
7: Za bezprawne otwieranie bram awaryjnych grozi do 8 lat więzienia. Deficyt paliwa i panika spożywcza tworzą warunki do wyzwolenia Krymu, tak twierdzi wicedyrektor Kijowskiego Centrum Badań Bliskowschodnich Serhii Danyłow. Ludzie na Krymie zaczęli masowy wykup produktów spożywczych. Real Madryt sprzedaje z kolei koszulki z napisem Leon XIV. To po tym, jak papież wyraził poparcie dla tego klubu piłkarskiego. Koszulka kosztuje, uwaga, 195 euro.
6: Matko. Co łaska, mówisz?
7: No jakieś 600 tam by się uzbierało prawie.
6: Masakra. No. Siemanko, ja jestem Adi i 600 nie dajemy, ale 5 już tak, w szybkiej
7: co
6: kasie.
7: Ja mówię 6?
6: Nie,
7: 8.
6: 8 bez kitu.
7: 8, bo euro po 4 stoi z hakiem.
6: Masakra.

0: Ale Farben i Body Talk w Melo Radio, tak podkręcamy tempo. 200, nawet pół tysiąca złotych w szybkiej kasie możecie wydać na co chcecie. No, na przykład na masaż tajski, który chyba nie był dobrym pomysłem. Iga Dudziuk, siemano.
1: Siemanko, ja mam zakwasy do dnia dzisiejszego. Jest wtorek, masaż był w sobotę.
0: Aha.
1: Pan wygiął mi stopy do głowy.
0: Czekaj, co?
1: No, wziął moją stopę i wygiął do głowy.
0: Bolało?
1: Mhm.
0: Krzyczałaś?
1: Starałam się nie, że wiesz, udawałam, że jest wszystko super.
0: Aha, rozumiem, to jest ta dobra mina do złej gry, tak?
1: Bo odnajduję przyjemność we wszystkim.
0: meloradio.pl, tam możecie się zgłosić po szybką kasę. Nawet po tajski masaż.

0: Model Kiwodarski, lubię się jak lato.
1: 27 minut po godzinie 12. Podkręcamy tempo i w tej godzinie jeszcze człowiek, który prowadzi dla nas Prismatic w dobrym melo, czyli Mr. Tiesto i jego Secrets. Tiesto ma sporo sekretów, ale zwłaszcza tych muzycznych, i to te są najciekawsze.
2: Reklama. Jak mistrzowskie zakupy, to kup teraz i zapłać do 30 dni później z Allegro Pay. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
3: A cappuccino też za siódemkę?
4: Też.
3: A flat white?
4: Też.
3: A...
4: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
5: Lato, ogród, duże zmiany. W Bricomarsze każdy zakup jest udany. Do 13 czerwca polecamy. Basen stelażowy z pompą Best Way za 529 oraz szlifierka kątowa Gravit tylko 119. Sprawdź na bricomarsze.pl. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą. Karczewski Farby zapewniamy profesjonalną obsługę i fachowe doradztwo. Tylko u nas najlepsze produkty w najniższej cenie. Specjalnie dla Ciebie. Dekoral, tynk, silikatowo, silikonowy biały 25 kg tylko 185 zł. Multimetal, wodorozcieńczalna farba do metalu 2,5 litra, gotowe kolory tylko 135 zł. Spiesz się, promocja trwa do 26 czerwca. Bułki kupuję w piekarni, a farby u Karczewskiego. Mrągowo, Bohaterów Warszawy 10.

0: zniechęcenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
1: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
2: Ach, ta drżąca powieka.
3: I ten nocny skurcze łydek.
2: Biorę magnez i nie czuję efektu.
4: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
5: Już wkrótce w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19 pojawi się nowa marka motoryzacyjna Bestiun Gołębiewski. Poznaj nowoczesne SUV-y T77 i T90, stworzone z myślą o komforcie, przestrzeni i codziennej wygodzie. Odkryj także elegancką limuzynę B70, która łączy nowoczesny design z komfortem podróżowania. Modele Bestiun dostępne już od 515 zł netto miesięcznie. Bestiun Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Otwarcie już wkrótce.
6: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
7: No to jedziemy.
8: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
9: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salonę Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUV-y Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny. Zapraszamy do salonu Cherry z Dunek. Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
10: Ale sztosy!
11: Ale co?
10: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że...

0: hity z kartą Moje Intermarché. Jak masło ekstra łaciate 200 gramów, tylko złoty 99 przy zakupie 3, a polska kapusta wczesna 2,99.
1: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
2: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
3: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
4: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.

0: 2115, Reto i inni. Poczuj wakacyjny vibe w sercu miasta. Na koncert zaprasza prezydent miasta Nowej Soli, Beata Kulczycka.
1: Po reklamie. Meloradio Mrągowo.

0: Tiesto, Kashmir, Vasi i Secrets, Melo Radio, 18 minut do 13, tak podkręcamy tempo. No i mam dla was coś super, coś specjalnego, coś ekstra. Aleksandra Degurska, jedna z naszych social queen, siemano.
1: Siema.
0: Ty byłaś w Seulu niedawno.
1: Tak, i było super.
0: No i to jest w zasadzie, przed momentem odbyliśmy taką samą rozmowę, ale ja chciałem zapytać, dlaczego osoba, która nigdy nie była w Seulu, powinna się tam wybrać, twoim zdaniem?
1: Słuchaj, no w ogóle Korea jest bardzo teraz popularna ze względu na wszystkie popkulturowe produkty, seriale, muzyka. Dużo osób decyduje się na Koreę, bo się zakochuje przez te popkulturowe produkcje. Ale szczerze mówiąc, Seul jest i w ogóle Korea pod tym względem super, że jest mega dobre jedzenie. Bardzo dobre jedzenie i w ogóle to można też w Warszawie zauważyć, że dużo restauracji mamy azjatyckich i szczególnie koreańskich. Dużo fajnych sklepów, polecam kupowanie koreańskich kosmetyków, bo w Korei po prostu są tanie i naprawdę skuteczne. No piękne widoki i za co też lubię Seul, że tam możesz pozwiedzać, poznać lepiej kulturę Korei, możesz poimprezować, ale super, też możesz pójść w góry, więc jakby dla każdego coś miłego, więc no nie będziesz się nudzić po prostu w tym mieście.
0: Słuchajcie, jakbyście, nie wiem, ewentualnie potrzebowali szybkiej kasy, żeby coś tam dorzucić, to 200, nawet 500 zł możecie zgarnąć od Meloradia, także warto spełniać marzenia.

0: Kolejna ich nuta razem Bibi Rexa, David Guetta i Sad Girls w Meloradio. 8 minut do godziny 13. Ula Karciarek nie wydaje się smutna. Siemanko.
1: Nie, to znaczy tak. Znaczy, co nie jestem stało? Kierowcą. Jakbym była, to bym była trochę smutna. Za chwilę będą ceny stało? Maksymalne paliw.
0: O nie. Słuchajcie, pamiętajcie, że my jesteśmy zawsze z wami, cokolwiek by się działo. Naprawdę. Serio.
2: A już o 13 zagramy
0: Eli Oaks i Breaking Dishes w Meloradio. Mam jakieś takie wrażenie, że po tych newsach właśnie te talerze, o których jest mowa w tej piosence, faktycznie zaczną latać z nerwów.

0: Reklama.
1: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Topadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
2: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 36% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej, a z Dacią Duster tam, gdzie tylko zechcesz. Dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z zasięgiem do 1500 km. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
5: Zaprasza Dacia Alcar, Olsztyn, ulica Lubelska 39A.
6: Money, money, money!
7: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
6: Wygrałam w Cherry Money.
7: Cherry Money?
6: Nowy ekspres los.
7: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
4: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
8: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
9: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
10: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
11: Kalimera! Już od poniedziałku w Lidlu będzie smakowicie wakacyjnie i grecko. Półki wypełni oferta ponad 50 produktów w stylu greckim. Spróbuj dań, przekąsek, słodyczy i wielu, wielu innych. Po to tydzień w stylu greckim. Wszystkie sery Eridanus 25% taniej przy zakupie dwóch. Oraz mięso z nogi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 21,98. Teraz 13,99 za kilogram.
12: Lidl, to się opłaca.
13: 18,47, 12.
14: Co liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
14: To ja też chcę! 24, 30.
15: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
17: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 10 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lissner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
0: Po reklamie. Meloradio Mrągowo. Słuchaj na 104,9 FM.
18: Minuta do 13:00, newsy Meloradia i Ula Harciarek.
19: Jutro na stacjach paliw będzie drożej. Litr benzyny 95 ma kosztować maksymalnie 5,96, benzyny 98 6,61, a diesla 6,46. No a teraz o fałszywym kominiarzu z Wielkopolski, który stanie przed sądem. O szczegółach Adam Kaźmierczak.
20: Jak ustalili kryminalni, 35-latek czyścił przewody kominowe, nie mając ani tytułu mistrza, ani czeladnika w rzemiośle kominiarskim. W sumie wykonał 98 usług kominiarskich w ledwie 2-3 miesiące, co oznacza, że zarobił w tym okresie co najmniej 30 tysięcy złotych.
19: A teraz grozi mu do 8 lat więzienia. No i na koniec rada od naukowców z Australii. Jajka do diety warto wprowadzać jak najwcześniej. Mogą je jeść już dzieci powyżej 6 miesiąca życia. Zmniejsza to u nich ryzyko alergii.
21: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
18: Siemano, Bobasy. 13 na zegarach. Adrian z tej strony. Siemano, fajnie, że jesteście, no bo będziemy podkręcać tempo. Zwłaszcza, że mamy czym. Eli Oaks i Breaking Dishes, od tego zaczynam. I to też myślę, że usłyszymy na tegorocznym Tomorrowland. A wy możecie tam być. Wejdźcie na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Napiszcie, z kim i dlaczego byście chcieli się wybrać. I dajcie jakąś wspólną fotę albo wideo, jak imprezujecie.

0: Bob Sinclair, Kaiza, I Can't Wait w Melo Radio, 15 minut po 13. Dzisiaj wtorek, całe szczęście. Wtorek dzisiaj, przepraszam. Myślałem, że środa. Niestety nie, jeszcze nie środa, ale wtorek i dzisiaj mamy 9 dzień czerwca, w związku z tym uwaga, Dzień Przyjaciela i mówię o tym dlatego, że na pewno macie kogoś takiego bliskiego i może akurat się urwał trochę kontakt, może warto by było napisać siema, co tam, jak żyjesz i tak dalej. Czasami jest tak, że faktycznie nie mamy czasu, ale swoich dobrych ziomali, przyjaciół prawdziwych, warto o nich dbać, warto się do nich odezwać. Bo czasami to jest tak, że to właśnie oni rozumieją nas najbardziej.
1: Prawda, Mikołaj?

0: nie ma. Georgie Beautiful w Maloradiu, 28 minut po 13. Podkręcamy tempo. Piękny numer. Słuchajcie, też będzie pięknie na pewno, jak pojawią się razem Milk i David Guetta. Piosenka Just The Way You Are, na pewno ją już poznaliście. Ja wam mogę śmiało powiedzieć, że to jest chyba na ten moment jedna z moich ulubionych nutek. Już się nie mogę doczekać, żeby wam to zagrać. To jeszcze przed 14 będzie.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: to promocja.
1: Panie Mikołaju, najlepsza stacja radiowa w Polsce to...
2: Meloradio.
1: Ale proszę uzasadnić.
2: Bo Meloradio podkręca tempo najlepiej w Polsce.
1: A gdyby pan miał wybrać tylko jeden program?
2: Oczywiście Freak Fight, bo tam współprowadzi taki przystojniak.
0: Są też o wiele lepsze powody. Sprawdź je od poniedziałku do piątku od 14 do 18. Tylko w Meloradiu. Zapraszają
1: Iga Dudziuk
2: i Mikołaj Kujawiński.
0: Autopromocja. Reklama. Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Cyril, Alok, Morten, Armin van Buuren, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
3: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW, oficjalny partner Tomorrowland.
4: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
5: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
6: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
7: Szukasz mieszkania, które łączy spokój natury z wygodą miasta? Poznaj osiedle Mój Nowo. Kameralne osiedle przy lesie, tylko 6 minut od centrum Mrągowa. Mieszkania 70 i 80 metrów, przyjazne rodzinom. Energooszczędne lokale z nowoczesnymi technologiami to niższe rachunki i wyższy komfort życia. A blisko trasy spacerowe, jeziora, szkoły i przedszkola. Uwaga, tylko do końca czerwca wybrane mieszkanie już od 6100 zł za metr kwadratowy. Sprawdź szczegóły na mójnowo.pl. Osiedle Mój Nowo. Bezpiecznie i zdrowo.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 14,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: 18,47, 12.
11: Co liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
11: To ja też chcę!
10: 24, 30.
12: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Ekstra mocny start z Kaufland Kart Ekstra.
14: Od poniedziałku do środy puszysty serek twarogowy Almette 4,19 za opakowanie przy zakupie 2 z Kaufland Kart Ekstra. A kawa mielona Dalmayer Pro Domo 500 gramów 29,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
0: Po reklamie. Meloradio Mrągowo na 104,9 FM.

Dims, Bambi, lecę po chce. Wy też możecie. Do Belgii na Tomorrowland. Tak jest, wybieramy się wszyscy razem. Jedziecie na Tomorrowland z Meloradiem. I my wszystko ogarniamy za was tak naprawdę, bo dojazd macie całkowicie za friko w ramach tego wygrywania. No nie wiem w zasadzie co mam powiedzieć o Tomorrowland, bo to jest przeżycie na całe życie. I to co się tam wydarzy, to jestem bardziej niż pewny, że zostanie z wami na całe życie. Ale to co jest piękne, to spotkacie się z wieloma ulubionymi artystami. Jeśli chcecie tam być razem z nami właśnie, no to wbijajcie na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Tam piszecie z kimi, dlaczego chcecie się wybrać. No i też dodajcie jakąś imprezową fotę z tą osobą albo jakieś nagranie wideo, coś takiego. No, a będzie tam też David Guetta i zagra między innymi to.

0: Moving.
1: To the sun.
2: Tak się robi w Melo Radio.
1: I na Sunrise Festival też na pewno. Iga i Mikołaj w studiu.
3: Siemano.
1: Nie, jak to było?
0: A może ty wystąpisz na Sunrise Festival?
3: Dobra, będę robił przez mikrofon.
1: Stary, a może ty jesteś po prostu następcą Scatmana?
4: A już o 14 zagramy
3: Save My Love, Kygo Khalid i Griffin.
1: A weź w ten sposób zrób to też.
3: No. Nie, to jest trochę za wolne, żeby robić tyska.
1: Bawię się dobrze, hej.

0: Reklama. Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę, zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%, RRSO 0%.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Nektarynki Luzem, cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. Jeżyny 125 gramów, cena przed obniżką 9,99. Teraz 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
0: O reklamie.
5: Minuta do 14, czas na newsy Meloradia.
6: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
7: Niebezpiecznie zrobi się w pogodzie. IMGW ostrzega przed burzami m.in. w województwie warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim i mazowieckim. Mogą być też intensywne opady deszczu i silny wiatr. Zakaz wjazdu do Unii dla rosyjskich żołnierzy to propozycja Komisji Europejskiej w ramach nowego pakietu sankcji na Rosję. A na koniec młodzi i praca. Młodzi chcieliby sprawdzać, co chcą robić w życiu. Ponad 80% pytanych twierdzi, że nie ma jak spróbować różnych zawodowych ścieżek. Pracuj.pl i Anna Goreń.
8: Jedną z istotnych barier okazuje się obawa przed porażką. Wśród pozostałych barier wysoko plasują się także brak wiedzy, jak zacząć, obawa o stabilność finansową, brak środków finansowych i brak czasu.
7: Ponad połowa pytanych zrezygnowała z zamiany pasji w pracę na rzecz bezpieczniejszej opcji.
9: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
5: W pełnym składzie już jesteśmy.
6: Tak jest. Sorry, nie było mnie, bo grałem w Gothiczka nowego. Ale to jest dobra gra, ale się bawiłem świetnie.
5: Mikołaj, lat 7.
0: To jest Freak Fight w Meloradiu z Igą Dudziuk i Mikołajem Kujawińskim. Freak Fight.
6: Za Gomeza.
5: Słucham?
6: To nic, potem ci wyjaśnię.
5: Dzień dobry, drodzy słuchacze, Mikołaj. Jak wiesz, mam problem z utrzymywaniem porządku. Mm-hmm. I mój wspaniały, serdeczny przyjaciel Sylwester, z którym mieszkam, rozpisał na lodówce cennik.
6: Cennik czego?
5: Wyciąganie ze zmywarki i trzy dychy. Sprzątanie podłóg, na przykład tam chyba 15 zł i musiałam wczoraj zapłacić 50 zł.
6: Ty, musimy sprawdzić te ceny, bo coś mi się wydaje, że taniej by cię wyszło po prostu kogoś wynająć.
5: Iga Mikołaj, siemanko.
0: Freak Fight.
5: Zbankrutuję.

0: Ride It w Melo Radio. 79-letni multimilioner szuka młodszej kobiety, która odziedziczy jego fortunę i, uważajcie, posiadłość z 50 pokojami.
1: O, naprawdę? To znaczy, naprawdę?
0: Nikolina, tak? Jesteś zainteresowana?
1: No wiesz, to 79 lat to już chyba długo, nie? To znaczy, nie trzeba będzie długo czekać, nie?
0: To ja napiszę mu DM-a, dobrze?
1: Dobra, jak coś to pazury już mam. Potrzebna mi tylko, nie wiem, peruka jakaś.
0: A jeżeli nie chcecie mieć obskurnego, starego człowieka obok siebie, to meloradio.pl, 200, nawet 500 zł do zgarnięcia.

0: L'amour toujours w Meloradiu. Ty wolisz wcześnie czy późno?
1: Wolę późno.
0: A co?
1: Zasypiać.
0: No tak.
1: Chociaż ja mam ten problem, że zasypiam zazwyczaj bardzo długo. Nawet, znaczy teraz jest lepiej niż kiedyś. Kiedyś to tak nawet 2 godziny potrafiłem zasypiać.
0: Wow, to chyba nie za zdrowo.
1: No nie, potem się okazało, że jednak większość osób zasypia tak w 10-20 minut, co mnie zszokowało, jak się dowiedziałem od lekarza.
0: 10-20 minut?
1: No tak mniej więcej.
0: Tak, i podobno, bo ty chodzisz spać bardzo późno, jakaś tam pierwsza w nocy, coś takiego, druga.
1: No, druga, trzecia czasami.
0: Albo nad ranem. To po co ty w ogóle chodzisz spać? No nieważne, bo powinno się chodzić spać tak, wiesz, 22, 23.
1: No i co, potem bym wstał o 8 rano i co bym robił? Jak nasz program się zaczyna od 14.
0: Nie no, moim zdaniem ludzie, którzy chodzą tak wcześnie spać, po prostu nie mają życia towarzyskiego.
1: A, no, znaczy ja też nie mam, ale chodzę spać późno, nie? Więc...

0: Amen. Halo w Meloradiu. A wiecie, że my was zabieramy na Tomorrowland w Belgii?
1: Co ty powiesz, naprawdę?
0: Wystarczy wejść na meloradio.pl, tak jak zrobił to Olek, i zapytaliśmy się go, jak się przygotowuje na to przeżycie.
2: Trenuję na siłowni 3 razy w tygodniu i oczywiście cardio, 40 minut po każdym treningu, żeby mieć dobrą kondycję.
1: No, trzeba mieć kondycję na
0: rave'a.
1: Ale
0: na co? Aha, na rave'a, no tak.
3: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.

0: drogowo. Słuchaj na 104.9 FM. Autopromocja.
1: No i zobacz, mogłeś tu być z nami.
2: Słuchać sobie Melo, łapać dobry vibe, no i podkręcać tempo.
3: Może nawet dla ciebie rzuciłbym sucharem.
1: A ty nic, ciągle cię nie ma, no wolisz słuchać jakichś smętów gdzie indziej.
3: A miałbyś takie piękne życie.
4: No dramat.
2: Dobra, masz jeszcze szansę. Włącz Melo i poczuj tą energię. Codziennie od poniedziałku do piątku, już od 6:30. Waldek,
3: Maracin
1: i Daria.
0: Autopromocja. Reklama. Lato, ogród, duże zmiany. W Bricomarsze każdy zakup jest udany. Do 13 czerwca polecamy. Basen stelażowy z pompą Best Way za 529 oraz szlifierka kątowa Grafit tylko 119. Sprawdź na bricomarsze.pl. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą. Karczewski Farby. Zapewniamy profesjonalną obsługę i fachowe doradztwo. Tylko u nas najlepsze produkty w najniższej cenie. Specjalnie dla ciebie. Tikurila Super White. Biała lateksowa farba do wnętrz, 11 litrów, tylko 165 zł. Tikurila Fingard Silicon Protect. Biała farba fasadowa, 9 litrów, tylko 315 zł. Spiesz się, promocja trwa do 26 czerwca. Bułki kupuje w piekarni, a farby u Karczewskiego. Mrągowo, Bohaterów Warszawy 10.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy, ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
7: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa na...

0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
4: Złoty interes to ja zrobiłam. Wysyłając cię do Żabki.
5: Ty też idź do Żabki i kup masło mlekowite albo parówki tarczyńskie i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
6: Szukasz stabilnej pracy? Dołącz do Adams w Mrągowie, gdzie od ponad 30 lat produkujemy okna i drzwi zdobiące domy w całej Europie. W związku z dynamicznym rozwojem firmy szukamy osób do pracy na produkcji. Nie masz doświadczenia? Nie szkodzi. Wszystkiego cię nauczymy. Oferujemy umowę o pracę oraz szeroki wachlarz benefitów. Wyślij swoje CV na hr@adams.com.pl lub odwiedź naszą siedzibę i dołącz do zespołu Adams.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
10: Renault. Renault Austral Full Hybrid e-Tech. Samoładująca się hybryda, dzięki której oszczędność paliwa sięga do 40%. Zadbaj o optymalizację kosztów swojej firmy. Odwiedź salon Renault oraz sprawdź specjalną ofertę dla biznesu. Renault Austral Full Hybrid e-Tech w ofercie limitowanej. Już od 923 zł netto miesięcznie w najmie dla Twojej firmy. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
11: Zaprasza Renault Alcar. Olsztyn, ulica Lubelska 39A.

0: program rongowo przedstawia hity na lato. Basen rozporowy wymiar 240 na 63 cm za 79,99. Huśtawka Pegi 3-osobowa z rozkładanym siedziskiem za 599 zł. Wygodny, regulowany leżak ogrodowy za 119 zł. Mata plażowa 60 na 180 cm za 17,99. Więcej letnich promocji w Mrówce Mrągowo już od 3 czerwca.
1: Po reklamie. Meloradio Mrągowo. Słuchaj na 104,9 FM.

0: Carla Fernandez, co jeśli? Co jeśli Krzysztof Ibisz się kiedyś zestarzeje?
1: To się chyba nigdy nie wydarzy.
0: On jest wiecznie
1: On
0: młody.
1: Się urodził stary i teraz młodnieje, tak jak Benjamin Button.
0: Niesamowite to jest. On powinien zagrać w tym filmie.
1: Wtedy to byłoby film biograficzny.
0: A Krzysztof Ibisz wie, jak zarobić pieniądze, moi drodzy.
1: Postanowił właśnie zmonetyzować swój młodzieńczy wygląd, wypuszczając własny eliksir młodości.
0: Dziewczyny by się pokroiły za coś takiego.
1: Tak, marka będzie nazywać się Ibisz przez SH na końcu. No.
0: Ibisz, tak brytyjsko.
1: Ibisz, no, tak, Ibisz.
0: Ibisz.
1: Ale może nawet pójść pan Krzysztof nieco dalej.
0: Aha.
1: Mógłby na przykład otworzyć własną sieć kebabów. Wiesz, jak by mogła się nazywać?
0: Słucham cię uważnie.
1: Habibisz.
0: Ja poproszę mieszany.

0: alebo máte aj nutmelú rádiu. Vyviązała się interesująca dyskusja a propos pana Fordo, tudzież Frodo.
1: No właśnie szkoda, że nie Frodo.
0: Ula, lubisz?
2: Już się boję. Władca Pierścieni?
0: Oczywiście.
2: Tak, oczywiście. Ja bardzo.
0: A wniosek będzie o pieniądzach, coś?
2: Będzie o pieniądzach, nie będzie Władcy Pierścieni.
0: Trudno.
3: A już o 15 zagramy!
1: Good Boys Hideaway, Daya i Albi.
0: Ten numer zagramy wam punktualnie o 15.
1: Bo kiedy inni gadają?
0: To my już podkręcamy tempo.

Horacjum Rąkowo. Słuchaj na 104.9 FM. Autopromocja. Meloradio wysyła słuchaczy na Tomorrowland w Belgii. Słuchaj nas codziennie. Wejdź na meloradio.pl, napisz i pokaż, z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. M to muzyka, której

0: Kręcamy tempo. Autopromocja. Reklama. Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
1: No to jedziemy.
2: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
3: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUV-y Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny. Zapraszamy do salonu Cherry z Dunek. Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
4: Drodzy klienci, Market Budowlany Węglewski WNW Dom Wnętrze Ogród zaprasza do nowo otwartego sklepu przy ulicy Kolejowej 4A, czynnego od poniedziałku do piątku od 6.30 do 20, a w soboty od 7 do 18. Jesteśmy czynni w każdą niedzielę handlową od 10 do 16. Kupicie u nas artykuły budowlane, produkty do wykończenia i urządzenia domu oraz materiały i narzędzia ogrodnicze, nasiona, cebulki, nawozy, oborniki. Hit cenowy, ziemia uniwersalna 80 litrów, 19 zł. Miła i profesjonalna obsługa. Zapraszamy.
5: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Ach, ta drżąca powieka.
7: I ten nocny skurcze łydek.
6: Biorę magnez i nie czuję efektu.
8: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
10: Barbara, kupiłem taniej!
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
12: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Topadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebę.
13: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
14: Nowa Sól nadciąga weekend, którego nie można przegapić. Melo Lato w ramach Święta Solan już 12 i 13 czerwca przy Alei Wolności. Modelki, Bletka, Kubańczyk, Blacha 2115, Reto i inni. Poczuj wakacyjny vibe w sercu miasta. Na koncert zaprasza prezydent miasta Nowej Soli Beata Kulczycka.
15: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
16: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
17: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
18: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
0: Po reklamie. Autopromocja. 30 Meloradia. Lista waszych ulubionych.

0: Meloradio Mrągowo.
1: Minuta do 15, czas na newsy Meloradia.
2: Ula Harciarek on the mic.
3: Jest 3-miesięczny areszt dla tureckiego kierowcy taksówki na aplikację. Spowodował wypadek w podwarszawskiej Zielonce, w którym zginęły dwie osoby. Turecki kierowca miał polskie prawo jazdy od roku. Tenisistka Maja Chwalińska dostała od Ministerstwa Sportu roczne stypendium. I to najwyższej możliwej wysokości, czyli 9600 zł miesięcznie. No to jeszcze jedno wyróżnienie dla Mai. Jej rodzinne miasto Dąbrowa Górnicza chce przyznać jej tytuł honorowego obywatela, mówi rzecznik miasta Bartosz Matylewicz.
4: Prezydent jest gotowy taki wniosek przedłożyć Radzie Miejskiej i liczymy na to, że jeśli taki wniosek do Rady trafi, to może zostać przyjęty.
3: No ale wcześniej Maja Chwalińska musi się na to zgodzić.
5: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
2: Mamy godzinę 15, słuchacie Freak Fightu. Istnieje taki masaż, który sprawia, że będziecie bardzo szczęśliwi.
1: Chyba wiem jaki.
2: Chyba nie. Iga Mikołaj, hej.

0: Jej, good feeling, Florida w Meloradiu. Mikołaj, masz ochotę na masaż?
1: Dobrze.
0: Ale twarzy.
1: Aha, co?
0: No właśnie, bo ty pomyślałeś o jakimś innym masażu z bereźniku, a to
1: nieprawda,
0: chodzi o
1: masażu pleców.
0: Chodzi o masaż twarzy, on jest bardzo zdrowy, to jest jak picie wody.
1: Ale woda jest za darmo. Znaczy za darmo, no dobra, no trzeba sobie zapłacić rachunki, ale generalnie jest.
0: Ale będziesz młody i piękny?
1: No, ale ile taka przyjemność kosztuje?
0: A kto pyta?
1: To ja wolę być stary i brzydki.
0: Czy coś ci dzwoni, to już za chwilę.

0: 17 po 15. Czy coś ci dzwoni? Każdy wtorek bawimy się w zabawę, czy coś ci dzwoni. Puszczamy wam starcze dźwięki, a wy zgadujecie, co to takiego.
1: Tak, ale dzisiaj może być w sumie niezłe wyzwanie, bo ja na przykład tego nigdy nie oglądałem na żywo, bo rodzice mi nie pozwalali.
0: Ale już podpowiedziałeś, że chodzi o coś, co było w telewizorze.
1: Nie powiedziałem, że w telewizorze.
0: Aha. Zasady są proste. My wam gramy dźwięk, a wy poprzez WhatsAppa Meloradia nagrywacie głosówki albo piszecie do nas, co to takiego do wygrania dzisiaj, panie redaktorze.
1: Torba i skarpetki.
0: Super. Jesteśmy gotowi na ten dźwięk. Wow.

0: Mikołaj, co to jest?
1: No nie mogę ci powiedzieć.
0: Powodzenia, kochani, powodzenia. WhatsApp Meloradia, znajdziecie go na meloradio.pl.
2: Czy coś ci dzwoni?
0: Ja jeszcze zagram raz.

0: Jaki klimat jest u nas w studiu, nie uwierzycie. Lubię cię jak
1: bardzo
0: lato.
1: Bardzo wakacyjny, tak.
0: Modelki, Włodarski, tak się podkręca tempo we Freak Fajcie. Trwa zabawa, czy coś ci dzwoni. Przypomnimy nasz szalony dźwięk, który był moim zdaniem bardzo trudny.
1: Ostrzegę tylko, że to wam w głośnikach wyje jak coś teraz.
0: Jakie są negatywne odpowiedzi?
1: Że W11.
0: Okej.
1: I ktokolwiek widział, ktokolwiek wie. Bardzo zbliżony program, ale to nie o to chodziło.
0: Było też bardzo dużo poprawnych odpowiedzi. Natomiast najszybsze palce i głos ma Gosia.
2: Cześć, cześć. Oczywiście, że jest to dźwięk z programu 997. Zawsze się go bałam oglądać, bo później mi się koszmary śniły w nocy.
0: To na osłodę. Wygrywasz?
1: Torbę i skarpetki.
0: Jej!
3: Czy coś ci dzwoni?
4: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
3: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
5: Tak.
3: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Lato, ogród, duże zmiany. W Bricomarsze każdy zakup jest udany. Do 13 czerwca polecamy. Basen stelażowy z pompą Best Way za 529 oraz szlifierka kątowa Gravit tylko 119. Sprawdź na bricomarsze.pl. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
9: Jedź na tu Z Meloradiem zagrają sami najlepsi. David

0: którego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Kto zwalcza ból? Kto?
3: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland. Spółka ZOO.
4: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę, zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%, RRSO 0%.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
6: Mrągowo Undercover Festival prezentuje Britney Spears, Amy Winehouse, Bruno Mars, Madonna, George Michael, Guns N' Roses i Taylor Swift. Światowe legendy i ich hity na jednej scenie. Najlepsze tribute bandy z USA i Wielkiej Brytanii odtworzą kultowe koncerty z niesamowitą energią i dbałością o każdy detal. Do zobaczenia 22 sierpnia w Amfiteatrze nad Jeziorem Czos. Bilety na undercover.

0: jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
2: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
3: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
4: Szukasz stabilnej pracy? Dołącz do Adams w Mrągowie, gdzie od ponad 30 lat produkujemy okna i drzwi zdobiące domy w całej Europie. W związku z dynamicznym rozwojem firmy szukamy osób do pracy na produkcji. Nie masz doświadczenia? Nie szkodzi. Wszystkiego cię nauczymy. Oferujemy umowę o pracę oraz szeroki wachlarz benefitów. Wyślij swoje CV na hr@adams.com.pl lub odwiedź naszą siedzibę i dołącz do zespołu Adams.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
9: Oszczędzam.
8: O, a ile?
9: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
10: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
12: O reklamie. Meloradio Mrągowo. Słuchaj na 104,9 FM.

0: Trips. Kubańczyk, ostatni raz zatańczysz ze mną. Mama Iwerka, to jest kanał na TikToku bardzo skomplikowany.
1: Słyszałem już jakieś pierwsze wytłumaczenia od Igi, już wiem, o co chodzi, tam nagrywały kiedyś razem.
0: I Werka, czyli jedna z postaci, postanowiła założyć niebieską platformę i namawia swoją mamę do tego, i jeżeli ona nagra z nią filmik, to kupi jej samochód i zabierze na wakacje. Mama odpowiedziała filmikiem, bo widocznie nie rozmawiają ze sobą face to face.
1: Oczywiście, że nie.
2: Wiesz, że ja mam dużo pieniędzy, jak będę chciała, to sobie kupię samochód, jaki będę chciała. Poza tym jeszcze mam sponsora. No on mi nawet kupi. Także dziękuję ci bardzo, córeczko, za tą propozycję, ale na razie nie skorzystam.
1: No współczuję waszemu pokoleniu.
0: No ma sponsora, czego nie rozumiesz?
1: Wszystko rozumiem, niestety.

0: Bad Angel, Animalisa, lubię cię, Mikołaj, wiesz?
1: Tak, bardzo mnie lubisz, że próbujesz mnie teraz na ulicę wysłać dosłownie, żebym na ciebie zarabiał.
0: Nieprawda, powiedziałam ci, że masz ładne
1: dłonie. No dobra, na internetową ulicę.
0: Ale to dla ciebie jakby.
1: Tak, no.
0: Nie dla mnie, dla ciebie. Newsy w ogóle zaraz, Maloradia.
2: A już o 16 zagramy.
1: Win Gibbs Dope House for Money.
3: Prosto ruszamy, gdzie nas konie porwą. Tylko tak szybko poczuję.
0: Ten numer zagramy punktualnie o 16, a w newsach będzie o tym, że coraz więcej ludzi pracuje.
1: Wow.
2: Autopromocja. Już w lipcu zabierzemy cię na Tomorrowland. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Hardwell, Miss Monique, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama.
4: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
5: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 10 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
6: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
10: Już wkrótce w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19 pojawi się nowa marka motoryzacyjna Bestiun Gołębiewski. Poznaj nowoczesne SUV-y T77 i T90, stworzone z myślą o komforcie, przestrzeni i codziennej wygodzie. Odkryj także elegancką limuzynę B70, która łączy nowoczesny design z komfortem podróżowania. Modele Bestiun dostępne już od 515 zł netto miesięcznie. Bestiun Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Otwarcie już wkrótce.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 36% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
12: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
13: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko UHT 2%, złoty 59 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: A cappuccino też za 7?
15: Też.
14: A flat white?
15: Też.
14: A
15: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
16: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
17: Bo w Media Expert taniej masz.
18: 18,47, 12.
19: Co liczysz?
18: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
19: To ja też chcę. 24,30.
20: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
21: W Biedronce, kiedy kupujesz więcej, jest taniej. Jakby nie patrzeć. Na przykład sok 100% pomarańczowy Reviva 1 litr. Tylko 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A napój niegazowany Tymbark 1,75 litra w supercenie. 2,99 5 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk oraz ketchup pudliszki 480 gramów, łagodny lub pikantny, tylko 5,89 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. To są właśnie biedronkowe ceny. Oferta obowiązuje do 30 czerwca. Szczegóły na biedronka.pl.
0: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca błon śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
3: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
22: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska. Teraz aż 29% taniej. To tylko 11,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A muszynianka, woda mineralna 1,5 litra. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: Mrągowie.
1: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Zaczynamy od kinowej propozycji. W tym tygodniu możecie wybrać się na straszny film. Stała ekipa z tej znanej serii znów znajdzie się na cerowniku mordercy. Nie zabraknie chaosu, zabójców, potworów i nadprzyrodzonych istot, bo ten film w satyryczny sposób wyśmiewa współczesne produkcje grozy. Godziny seansów znajdziecie na stronie Kina Zodiak. Teraz propozycja dla miłośników stand-upu. Już 16 lipca będziecie mogli wybrać się na występ Kacpra Rucińskiego. Komik zaprezentuje swój najnowszy program Szósty raz ci mówię. Dobra zabawa gwarantowana. Na scenie pojawi się również Support. Początek o 19 w Mrągowskim Centrum Kultury. A 18 lipca w Amfiteatrze szykuje się 11 Mazurski Festiwal Operowy Belcanto. Na scenie pojawią się wybitni soliści z Polski i ze świata. Nie zabraknie też potężnych brzmień orkiestry, chóru oraz występu baletu. To wszystko stworzy niepowtarzalny spektakl. Początek o godzinie 20.
2: Minuta do 16, czas na newsy Meloradia.
3: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
4: Bezrobocie nieco w dół. W maju szacowana stopa bezrobocia wyniosła 5,9%, to o 0,1 punktu procentowego mniej niż w kwietniu. Za to do góry poszły średnie ceny nowych mieszkań. Do ponad 16 tysięcy za metr wyliczył portal Tabela Ofert. Według ekspertów nie zanosi się na obniżki w najbliższym czasie. Jadowity pająk Nosferatu opanował Niemcy. Można spotkać go też w Polsce. Nie jest groźny dla człowieka, uspokaja dr Robert Rozwałka.
5: Trochę bólu, trochę swędzenia, niewielka opuchlizna, dość szybko z reguły zanikająca. Te reakcje takie bardziej zbliżone do urządlenia.
4: Mimo wszystko jednak w razie ukąszenia lepiej skontaktować się z lekarzem.
0: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
2: Słuchacie Freak Fightu, a my was zapraszamy do Rzymu na lody.
6: A może po lodach jakiś kebab wjedzie?
2: Full wypas, podoba mi się. To dzisiaj będzie kulinarnie. Iga Mikołaj, siemanko.

0: Daddy Cool, Lizzo, Bonnie M. 185 zł za loda.
1: Za dwa lody nawet. Takie lody na turystach właśnie kręcą w Rzymie. No, turystka się wybrała, myślała, że usłyszała, że 14 euro za loda, się okazało, że 44 euro za loda.
0: Czy te lody są ze złota?
1: Nie, nie, są z pistacji.
0: Chociaż, wiesz, pistacje są bardzo drogie.
1: No tak, ale no, 44 euro za loda to już nawet nad Bałtykiem jest taniej.
0: W ogóle za loda to można dużo mniej zapłacić generalnie.
1: Ja tam nie wiem.
0: Nie, no ja też nie. Ale nad Bałtykiem, naszym pięknym, wiadomo. Don't wanna go home.
1: Czekaj, co?
0: No, że lody są smaczne i tanie.

0: Lipid w Meloradiu. Spełnił się sen każdego Polaka. Bagi, Robert Lewandowski i Łatwo Gęk na wspólnym kebabie.
1: Tak jest. Robert obiecał, że wybierze się na kebaba. No i faktycznie dotrzymał słowa. Honorowy. I można było zobaczyć, jak tam oszamał z wielką ochotą. Coś myślę, że taki, może nie wiem, niedożywiony z domu przyjechał.
0: Daj spokój, Ania go tam dobrze karmi.
1: No tak, ale jakimiś zdrowymi samymi
0: bez
1: rzeczami.
0: Glutenu.
1: To przecież kebaba każdy facet musi sobie raz na jakiś czas zjeść.
0: Zgadza się.
1: No i mieliśmy też aktualizację, co się działo po kebabie. Mianowicie bardzo chciał wiedzieć Bagi, czy piekło dwa razy.
0: I co?
1: I okazało się, że nie.
0: Świetnie. To
1: ale
0: jest
1: to
0: dobra
1: chyba taki słaby kebab w takim razie. Bo dobry piecze dwa razy. Co?
0: Bo sobie wyobraziłam, że
1: chyba, że wziął z łagodnym. Jak lanus największy. Nie, tak nie można.
0: Ty lepiej się przyznaj, bo to jest przypał. Aż zdenerwowałam normalnie, się oburzyłam, że można zjeść kebaba na czosnkowym sosie.
1: Tak, tak. Nie, albo ostry, albo mieszany. Mieszany to minimum.
0: Powiedział Mikołaj.

0: prawie jak we Włoszech. Talk to you, tak się podkręca tempo u nas w Meloradiu. Uśmiecham się do ciebie, bo chyba mnie zabierasz na mundial.
1: No tak, wiesz, że już w ten czwartek rozpoczynają się Mistrzostwa Świata 2026.
0: I co to oznacza?
1: Że się zacznie.
0: A Polacy z kim grają?
1: Z nikim, bo nie pojechaliśmy. Natomiast...
0: Poczekaj, stop.
1: Co?
0: Przecież mamy Roberta Lewandowskiego, no. Szczęsnego i tych innych różnych
1: piłkarzy. Nie, Szczęsny już nie gra w kadrze.
0: I dlatego nie jedziemy.
1: I dlatego
0: na
1: nie
0: mundial.
1: Jedziemy, no. Niestety.
0: Ale kibicujmy. No bo czemu?
1: Ale mecze będą o 4 nad ranem.
0: To nie kibicujmy.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
3: No wynajęłabym pokój hotelowy tylko po to, żeby zamówić jedzenie do łóżka i ignorować świat.
4: Ewelina, 2 stówy w tym momencie lecą do ciebie.
3: Dzięki wielkie.
2: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 5 stów. Szybka kasa od ręki. Meloradio. Autopromocja. Reklama.
5: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
5: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
9: Czy można powtórzyć pytanie?
8: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
9: Tak.
8: Brawo!
10: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Karczewski Farby zapewniamy profesjonalną obsługę i fachowe doradztwo. Tylko u nas najlepsze produkty w najniższej cenie. Specjalnie dla ciebie. Dekoral tynk silikatowo-silikonowy biały 25 kg. Tylko 185 zł. Multimetal. Wodorozcieńczalna farba do metalu 2,5 litra. Gotowe kolory tylko 135 zł. Spiesz się. Promocja trwa do 26 czerwca. Bułki kupuje w piekarni, a farby u Karczewskiego. Mrągowo Bohaterów Warszawy 10.
13: Już dziś w KFC czeka na ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
14: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
15: Szukasz stabilnej pracy? Dołącz do Adams w Mrągowie, gdzie od ponad 30 lat produkujemy okna i drzwi zdobiące domy w całej Europie. W związku z dynamicznym rozwojem firmy szukamy osób do pracy na produkcji. Nie masz doświadczenia? Nie szkodzi. Wszystkiego cię nauczymy. Oferujemy umowę o pracę oraz szeroki wachlarz benefitów. Wyślij swoje CV na hr@adams.com.pl lub odwiedź naszą siedzibę i dołącz do zespołu Adams.
16: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
17: Dariusz Szpakowski. Wielkie mistrzostwa. Wielka piłka. Wielka widownia. To i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5 tysięcy złotych przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa. Media Expert.
18: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
19: Bo w Media Expert taniej masz. Szukasz mieszkania, które łączy spokój natury z wygodą miasta? Poznaj osiedle Młynowo. Kameralne osiedle przy lesie, tylko 6 minut od centrum Mrągowa. Mieszkania 70 i 80 metrów, przyjazne rodzinom. Energooszczędne lokale z nowoczesnymi technologiami to niższe rachunki i wyższy komfort życia. A blisko trasy spacerowej, jeziora, szkoły i przedszkola. Uwaga, tylko do końca czerwca wybrane mieszkanie już od 6100 zł za metr kwadratowy. Sprawdź szczegóły na młynowo.pl. Osiedle Młynowo. Bezpiecznie i zdrowo.
20: Renew.
21: Renew. Samochody używane wszystkich marek. Odnowione i certyfikowane przez Renault. Elektryczne, hybrydowe, benzynowe, diesle i LPG. Renew oferuje możliwość odkupu poprzedniego pojazdu. Gwarancję do 2 lat. Całodobowy asystans 7 dni w tygodniu oraz bezpłatną inspekcję auta po roku od zakupu. Więcej informacji w salonach oraz na używane Renault.pl.
22: Zaprasza Renault Alcar. Olsztyn, ulica Lubelska 39A.
23: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
24: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialne.

0: Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
1: Zamów mokrą karmę dla kota Szeba. 80 saszetek, 19 zł taniej już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
2: Po reklamie. Meloradio Mrągowo na 104,9 FM.

0: No ładnie podkręcamy tempo w Meloradio, just in case.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Jedź na Tomorrowland z Meloradiem.
0: To się naprawdę dzieje u nas w Meloradiu. Wysyłamy was na najlepsze przeżycie na całym świecie, prosto do miejscowości Bumu w Belgii.
3: Tak jest, zgłaszacie się na meloradio.pl, pokazujecie, z kim chcecie jechać i tłumaczycie też dlaczego, a dzisiaj no mamy niezłe wytłumaczenie.
0: Bardzo dużo jest tych zgłoszeń, jestem pod wrażeniem. To może zadzwońmy do Dominiki, która weszła na meloradio.pl.
3: Dobra.
0: Oby odebrała telefon. No
3: tradycyjnie
0: nie może.
3: 5 sygnałów czekamy. Ale chyba to się wydarzy, no nie, po prostu nie może być inaczej.
0: Nie może być inaczej.
3: Ale już dwa razy.
0: Domka, ty mnie nie denerwuj.
3: No, robi się niebezpiecznie.
0: Słuchajcie, stresuję się.
4: Halo, halo.
0: Cześć, Dominika, Iga, Mikołaj, Meloradio.
3: Siemanko.
4: Cześć.
0: A co ty masz tam na sobie? Ja na przykład mam, słuchaj, koszulkę z takim napisem I love hot dads.
4: Super, no ja dzisiaj cała na jeansowo.
0: Szykownie, fajnie, fajnie.
3: No tak.
0: Mhm. A powiedz mi, bo ty chcesz jechać na Tomorrowland, to jest fakt?
4: Jak najbardziej zgadza się to moje marzenie.
0: A z kim byś chciała tam pojechać?
4: Z moim chłopakiem Szymonem.
3: No dobra, to umówmy się tak, że my teraz zadzwonimy do Szymona i kiedy on odbierze telefon, to ty się go zapytasz, co on ma na sobie dzisiaj. Zobaczymy, czy macie maczujące outfity.
4: Dobra, pewnie.
0: Dobra, to my do niego dzwonimy i się wyciszamy. Przywitaj go ładnie. Chwila prawdy.
5: Tak, słucham.
4: Cześć, Szymon.
5: Cześć.
4: Czy możesz mi powiedzieć, jakkolwiek zabrzmi to pytanie, co masz dzisiaj na sobie?
5: Czarny outfit cały.
0: No kochanie, gdzie jakaś gra wstępna, przepraszam bardzo. Cześć, Szymon. Cześć, Szymon.
5: Cześć.
3: A tak, wiesz, dzwonimy, żeby sprawdzić, jak dzisiaj się ubraliście, bo dzisiaj burzowo może być, prawda?
5: Nie, ale wszystko dobrze, wszystko ubrani do pogody, dostosowani.
3: No to fajna z was para, może bez pierścionka, ale usiądźcie teraz, moi drodzy.
5: Jeszcze.
0: A siedzicie?
5: No dawajcie, bo ja zaraz zemdleję chyba.
0: Ja też naprawdę zaraz zemdleję, no dobrze, to skoro siedzicie. Dominik i Szymon już się pakują i jadą na Tomorrowland z Meloradiem!
5: Dziękujemy! Ale świetnie!
0: Mm-hmm. I to nie koniec atrakcji, bo zabieramy was razem z ekipą Meloradia, naszym busem. Będziecie mogli się z kimś tam poprzytulać.
4: Super!
3: Wyposażymy was też w Tomorrow Paki. Tam w środku plecak, bluza, skiety i devmelo, pomadka i dwa tomy książki o Tomorrowlandzie. Będzie co robić w autokarze.
4: Tak.
0: Zestaw kosmetyków też ląduje. I teraz tak, Szymon, ja ci proponuję, żebyś ty ten pierścionek kupił jednak szybciej.
5: Ja wiem właśnie, ale to nie mówi pani teraz.
0: To nie pani, błaga.
3: Jak już zdradziłaś, no, tajemnicę.
2: Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu było BMW Polska. BMW, oficjalny partner Tomorrowland.

0: Radio.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: A to sympatyczna nowość w Meloradiu. Chcę więcej. Fuka i Liwka, Enklawa, tak podkręcamy tempo w Meloradiu.
1: A już o 17:00 zagramy
2: Waterfalls, James Hype, Sam Harper, Bobby Harvey.
0: I tak rozpoczniemy godzinę 17:00, ale najpierw newsy Meloradia.
1: Autopromocja. Meloradio wysyła słuchaczy na Tomorrowland w Belgii. Słuchaj nas codziennie. Wejdź na meloradio.pl, napisz i pokaż, z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordacji Industria Chemica Farmaceutica S.p.A.
9: Lato, ogród, duże zmiany. W Brikomarsze każdy zakup jest udany. Do 13 czerwca polecamy. Basen stelażowy z pompą Bestway za 529 oraz szlifierka kątowa Grafit tylko 119. Sprawdź na brikomarsze.pl. Brikomarsze. Nasze ceny rządzą.
10: Drodzy klienci, Market Budowlany Węglewski WN2 Dom Wnętrze Ogród zaprasza do nowo otwartego sklepu przy ulicy Kolejowej 4A, czynnego od poniedziałku do piątku od 6.30 do 20, a w soboty od 7 do 18. Jesteśmy czynni w każdą niedzielę handlową od 10 do 16. Kupicie u nas artykuły budowlane, produkty do wykończenia i urządzenia domu oraz materiały i narzędzia ogrodnicze. Nasiona, cebulki, nawozy, oborniki. Hit cenowy. Ziemia uniwersalna 80 litrów. 19 zł. Miła i profesjonalna obsługa. Serdecznie zapraszamy.
11: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
12: Złoty interes to ja zrobiłam. Wysyłając cię do Żabki.
13: Ty też idź do Żabki i kup masło mlekowite albo parówki tarczyńskie i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
14: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się świeżość jak z targu ryb, bo filet ze świeżego łososia atlantyckiego jakość z natury Carrefour 4,99 za 100 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Paytech. Oferta ważna do 17 czerwca. Cena przed obniżką 7,99.
15: Planujesz remont? Pobierz aplikację Moja Mrówka i zyskaj dodatkowe rabaty. Płyta gresowa Paradysz Royal Gold 120 na 60 cm z aplikacją 49,99 za metr kwadratowy. Lateksowa biała farba Decoral Acrylic W. Opakowanie 10 litrów z aplikacją 89,99. Łazienkowa szafka z umywalką szerokość 60 cm. Kolor kaszmir z aplikacją 444 zł. Więcej supercen nie tylko do remontu. W Mrówce Mrągowo.
16: Wszystko, czego dziś chcę,
17: to hity z kartą Moje Intermarché. Jak masło ekstra łaciate 200 gramów. Tylko złoty 99 przy zakupie 3. A polska kapusta wczesna 2,99.
18: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
19: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport TVP.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
20: Castorama.
21: Teoria
20: i praktyka.
21: W teorii wykańczenie mieszkania
20: Ech, może wykończyć.
21: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Już od środy w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 10 do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
22: Tankujesz na stacji BP? To się opłaca! Zatankuj z aplikacją BP Me i odbierz kupony o łącznej wartości 10 zł na pyszną kawę, hot doga albo ulubioną kanapkę w Wild Bean Cafe. Oraz na myjnię, żeby twój samochód znów lśnił. Prosto, szybko i wygodnie. Tankujesz, odbierasz i korzystasz. Bo pamiętaj, kto na BP wraca, temu się opłaca. Szczegóły na bp.pl.
23: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
24: Barbara, kupiłem taniej!
25: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.

0: Mrągowo. Słuchaj na 104.9 FM. Co jest grane w Mrągowie?
1: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Ponownie zaczynamy od kinowej propozycji. W tym tygodniu będziecie mogli wybrać się na film akcji Zawodowcy. Tutaj specjalistka od ekstremalnie trudnych negocjacji wraz z ekipą najemników wciela w życie misterny plan odzyskania wielomilionowego długu. Godzinę seansów znajdziecie na stronie kina Zodiak. Z kolei 31 lipca w Amfiteatrze w Mrągowie wystąpi Lemon i Ewa Farna. To z okazji 7. edycji festiwalu muzycznego 12 godzin Serce Mazur. Od 6 lat podczas wydarzenia prowadzona jest zbiórka środków na sprzęt ratujący życie. Początek o godzinie 18, a szczegóły oraz bilety znajdziecie w internecie. W najbliższą środę w Mrągowskim Centrum Kultury z kolei szykuje się wielki taneczny finał sezonu artystycznego. Zatańczą członkowie mrągowskiej sceny tańca oraz grupa breakdance. Nie zabraknie energii, pasji i prawdziwych emocji. Start o godzinie 18.
2: Dochodzi 17, czas na newsy Melo Radia.
3: Ula Harciarek on the mic. Są zarzuty dla kierownika pociągu w sprawie wypadku nastolatka, którego pociąg wciągnął między peron a wagony. Dotyczą braku odpowiedniej kontroli i obserwacji tego, co działo się na peronie. Mężczyźnie grozi do 8 lat więzienia. Zbliża się załamanie pogody. W większości kraju będzie padało, szczególnie na południu. Ulewy będą gwałtowne, mówi Paweł Staniszewski z IMGW.
4: I może to być opad, który zdarzy się w ciągu 30 minut czy 1 godziny. To się będzie rozkładało na bardzo krótki czas, a będą to bardzo wysokie sumy opadu.
3: Padać będzie także jutro, zrobi się też znacznie chłodniej. Na koniec Francja. W paryskim sądzie rozpoczął się proces szajki złodziei książek. Ukradli m.in. rękopisy dzieł Aleksandra Puszkina. W sprawie oskarżono 7 obywateli Gruzji.
0: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
5: Słuchacie Freak Fightu, zaczynam od Jamesa Hype'a, a ten pan, wiesz, gdzie wystąpi?
2: Hype, no w wielu miejscach, na przykład na Sunrise Festival, ale też na Tomorrowland.
5: I my wrócimy do Tomorrowlandu, bo wysłaliśmy naszych super słuchaczy.

0: to lubimy. Wally Lopez, Jamie Scott, Melo Radio. A Melo Radio wysyła was na Tomorrowland w miejscowości Boom w Belgii. To jest bardzo proste. Wystarczy, że wejdziecie na meloradio.pl.
1: A potem odbieracie od nas telefon i cieszycie się tak jak Dominika i Szymon dzisiaj.
2: Dziękujemy! Ale świetnie!
0: No, lepiej niż świetnie i możecie zobaczyć, jak oni wyglądają na Instagramie Meloradia.
1: No tak, bo pokazujecie, z kim chcecie jechać i piszecie dlaczego, ale to już na meloradio.pl.
0: Body Talk, ale Farben to teraz, a za chwilę przyda się WhatsApp Meloradia, bo pogadamy o przyjaźni.

0: Not Giving Up on Love. Armin van Buuren, Sofia Lisbeck w Melo Radio. Dzisiaj jest Dzień Przyjaźni. Piękne święto, a dzień święty trzeba święcić. Dlatego przydał wam się WhatsApp Melo Radio.
1: Tak, bo zastanawiamy się, ile trwa wasza najdłuższa przyjaźń, jaką
0: Moja?
1: Macie.
0: Moja? 11 lat.
1: U mnie to już będzie 16 w tym roku.
0: Jaki ty jesteś stary!
1: Wiem, to dłużej niż ty na świecie żyjesz,
0: Dokładnie.
1: Tak?
0: Dokładnie. A dajcie nam znać, ile trwa wasza najdłuższa przyjaźń. Przyjmujemy głosówki i tekstówki.
1: Tak, tak, tak, tak. I to jest też twoja najlepsza przyjaźń? Ta
0: Stanowczo.
1: Najdłuższa?
0: Stanowczo. Okay. U ciebie też?
1: No, chociaż... Nie, no tak, bo wiesz, mam trójkę takich przyjaciół, których określiłbym jako najlepszych, ale no najlepszy może być tylko jeden, nie?
0: No właśnie.
1: Więc wybieram tego najdłuższego. A... To zupełnie tak jak ty.
0: Jak ty mnie dobrze znasz. Teardrops and innocent ocean, four walls painted white.

0: To Anima i Joji w Meloradiu. A my sprawdzamy, ile trwa wasza najdłuższa przyjaźń. Dziękujemy za wszystkie głosówki.
1: Tak, sprawdzamy, bo dzisiaj mamy Dzień Przyjaźni.
0: Jest wiadomość od Kingi.
2: Moja najdłuższa przyjaźń z przyjaciółką Sandrą od małego, czyli od czasu przedszkola, po gimnazjum, po liceum, a później po pracę, w której jesteśmy razem, czyli praca w kebabie. To chyba trwa dłużej niż jakieś lepsze małżeństwo.
1: Czyli co, kebab lepszy od małżeństwa? W sumie się zgadzam.
3: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.

0: Reklama.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
5: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
6: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
7: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: Chłynu, ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
9: Już wkrótce w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19 pojawi się nowa marka motoryzacyjna Bestiun Gołębiewski. Poznaj nowoczesne SUV-y T77 i T90, stworzone z myślą o komforcie, przestrzeni i codziennej wygodzie. Odkryj także elegancką limuzynę B70, która łączy nowoczesny design z komfortem podróżowania. Modele Bestiun dostępne już od 515 zł netto miesięcznie. Bestiun Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Otwarcie już wkrótce.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w

0: Szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert taniej masz. No to jedziemy.
1: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
2: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny. Zapraszamy do salonu Cherry z Dunek. Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.

0: 28 czerwca. Jysk.
1: Scandinavian Sleeping and Living.
2: O reklamie. Meloradio Mrągowo na 104,9 FM.

pytania, nagrania, wywiady. Jak to jest, że kiedyś nie miałeś układy, zasady, porady? To dlaczego mnie kiedyś sprzedałeś? Wiem, że świat ma wady i wszystko byśmy zapomnieli, więc ubieramy się u brady, budzimy

0: Wydaje mi się, że Kizo byłby moim ziomkiem, jakby mnie znał.
1: No. Musimy go zaprosić.
0: A my sprawdzamy, ile trwa wasza najdłuższa przyjaźń. Dzięki za wszystkie głosówki, jesteście wielcy. I mamy taką wiadomość od Nikoli.
2: Hej, tu Nikola. Moja przyjaźń trwa najwięcej 15 lat i później trwa 8 i 9 lat. Tak, mam takie 3 najlepsze przyjaciółki.
1: To dobry wynik, bardzo dobry. Co tak się patrzysz na mnie?
0: Nie, liczę po prostu. Aha. Ale nie umiem liczyć w sumie, dlatego pracuję w radiu, więc przestanę.
1: Ale co ty liczysz? Nie. Przepraszam bardzo.
0: Działanie matematyczne stworzyłam. No nieważne, no po prostu.
1: No trzech ma przyjaciół. Raz, dwa i trzy. No.
0: Raz, dwa, trzy, Baba Jaga patrzy i co sobie? Save my love, Kaigo Khalid.

0: Ale Oluś, nie krępuj się, zaśpiewaj razem z nim.
1: A nie, czekaj. Mogę być drugą tą Sedai?
0: Tak.
1: Okej, to zmieniam imię. Pychu and I. Tak to będzie brzmiało.
0: Idę w melo, Pychu and I.
1: Tak. Dzień dobry. Hej. Jak tam komarki u was?
0: Bardzo dobre.
2: No tak, dzisiaj w końcu wysłaliśmy kogoś na Tomorrowland, więc czy może być lepiej?
1: No
2: chyba
1: i
2: nie.
1: Na pewno o Tomorrowlandzie sobie też pogadamy dzisiaj wieczorem.
3: A już o 18:00 zagramy.
1: I o wielu różnych innych rzeczach, ale też o muzyce, Beauty and the Beat.
0: A wiecie, że Justin Bieber ma Hailey Bieber i Hailey Bieber wydaje bronzery nowe, które trzeba kupić? Znaczy,
2: ty gadasz.
1: No, no dobra, no. No, dobry zakup.

to promocja. Meloradio wysyła słuchaczy na Tomorrowland w Belgii. Słuchaj nas codziennie. Wejdź na meloradio.pl, napisz i pokaż, z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Jedź na tu Z Meloradiem zagrają sami najlepsi. David Gatt.

0: dlaczego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę, zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%, RRSO 0%.
3: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na e-obuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie, wie, wie.
4: Po reklamie.

0: Dochodzi 18, czas na newsy Meloradia, które ma dla was Ula Harciarek.
1: Prawie 5 tysięcy złotych, tyle według rządu powinna wynosić najniższa krajowa, z kolei podwyżki dla budżetówki wyniosą 3%. Służby postawione w stan gotowości to w związku z prognozowanymi burzami. IMGW wydał ostrzeżenia dla 14 województw, a w 5 regionach uruchomiono alert RCB. A teraz o nietypowym pociągu kolei wielkopolskich. Oklejony elf w biało-niebieskie barwy pojawił się na dworcu w Poznaniu. To barwy Lecha Poznań.
2: Mistrzowsko, tak bym to opisała.
3: Dobra inicjatywa?
2: Bardzo dobra inicjatywa dla Wielkopolan i dla kibiców.
1: Na dworcu w Poznaniu był Bartek Łukasiewicz.
4: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: idę w Melo.
1: No i na zegarach jest już punktualnie 18. Nie ma ziewania, nie ma przysypiania. Trzeba teraz iść w Melo. Jak to my robimy najlepiej w Melo Radio? No, a mamy naprawdę mocnych zawodników w tej godzinie. Będzie Topic i Becky G z numerem Sorry Papi, Alan Walker i Alone. To wam też na pewno zagram, a zaczynają Justin Bieber i Nicki Minaj z numerem Beauty and the Beat. Ale się zadzieje tego wieczora. Tupychu, siemano.
0: Melo Radio. Idę w Melo.

Topic i Becky G w Meloradio, no aż tak się jakoś cieplej zrobiło latynosko. A za chwilę ktoś z was będzie mógł się na przykład rozgrzać w drodze do bankomatu, no bo będę miał dla was szybką kasę. Kto się po nią zgłaszał na meloradio.pl, niech ma telefon przy sobie.

0: Tak brzmiał rok 2024. Artemas, I like the way you kiss me w Melo. A teraz czas na kasę. Szybka kasa. No i to jest też ten moment, kiedy ja wybrałem numer telefonu do Marty, która mam nadzieję, że ten telefon odbierze. Czekamy 5 sygnałów, 2 już za nami. No i Marta, odbieraj ten telefon. No, nareszcie się udało. Siemano, tu Pychu, Melo Radio.
1: Tak.
0: A no cześć, słuchaj, 2 stówki. Gdyby miały ci teraz wpaść do portfela, to powiedz, na co by się wydała, bo byłaś na meloradio.pl.
1: Pisałam, że bardzo bym chciała wybrać się na nocnego tripa. Gdzie na pewno na głośnikach by był gips pod piosenką Win.
0: Okej, okay, to ten kawałek, co jest bardzo wysoko w 30 Melo Radio teraz, prawda?
1: Tak, i generalnie jakby moim ulubionym wykonawcą jest gips, więc okay. Dlatego też...
0: A dasz nam próbkę tego, jak będziesz śpiewała sobie w samochodzie? Bo ja tak się składa, że mam przygotowany ten numer, słuchaj. Możemy się tak mówić? Chociaż trochę. Refren. Mogę ci pomóc.
1: Nie wiem, czy umiem śpiewać, ale...
0: ja też nie umiem. Tak. I minus na plus w tym wypadku. Dobra, to poczekaj, ściszam podkład i w tym momencie włączam.
2: Prosto ruszamy, gdzie nas konie porwą. Tylko tak poczujemy wolność.
1: Wolność, dokąd?
0: Nie ma znaczenia, póki gaz mam pod wodą. Tak. No i tak możemy śpiewać, nie?
1: Tak.
0: No to słuchaj, Marta. Ten dźwięk oznacza, że 2 stówy w tym momencie na to, żebyś mogła sobie w takiego randomowego tripa pojechać, lecą do ciebie.
1: Ale super. To najlepsza wiadomość dnia dzisiejsza.
0: No i gaz do dechy.
3: Szybka kasa od Meloradia.

0: Sad Girls. Nowość od duetu, który już nie jedno dla muzyki dobrego zrobił. Pamiętacie nową wersję hitu Blue, czyli I'm Good, od właśnie tego duetu Bibi Rexha i David Guetta na antenie Melo Radio, a za nami 27 minut po 18 na zegarach, a w tej godzinie powiem wam jeszcze, dlaczego jeśli jeszcze jesteście w pracy, to już powinniście iść do domu.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Reklama.
1: Znowu lecicie?
0: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
1: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
0: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: Żeby odpocząć tego lata, nie musisz wyruszać daleko. Podróżuj promem ze Stena Line i spraw sobie wakacje, na które zabierzesz wszystko, co zechcesz. A jeśli życie zmieni plany, Flexi daje Ci swobodę. Tak właśnie wygląda lato w stylu Stena Line. Zarezerwuj podróż do Szwecji na stenaline.pl.
4: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
5: Czuję moc.

Głowa mi się przez ostatnie dwie minuty bujała jak takim jamnikom w ciężarówkach. Wiecie, o co chodzi. Wszara mi Party All The Time. Tak podkręcamy dla was tempo. Taki klasyk, 19 minut przed 19. Jak pracujecie, to idźcie do domu. No bo to jest po prostu nieludzkie, jak my harujemy. Właśnie czytam, że my, Polacy, jesteśmy piątym najczęściej i najdłużej też pracującym narodem w Unii Europejskiej. Średnia wynosi 35 godzin tygodniowo, a my siedzimy w robocie średnio po 38 godzin, czyli o 3 więcej od średniej. No ale tak sobie pomyślałem, że może skoro jesteśmy piątym najciężej pracującym narodem, to może też piątym najbogatszym. No dobra, już nie żartuję. A tak bez żartów. Bless i Terms and Conditions. Nowość na antenie Meloradia już teraz.

0: Ritmo, to Black Eyed Peas i J Balvin w Melo, gorące latynoskie rytmy, a prawdziwy ogień będzie też na tegorocznym Tomorrowlandzie. Jeśli chcecie się z nami na niego wybrać do Belgii, do miejscowości Boom, to wbijajcie na meloradio.pl, no i tam zgłaszajcie się do naszej zabawy. Zapewniamy między innymi przejazd partybusem, ale też wiele innych fajnych rzeczy, o których poczytacie więcej na naszej stronie. Meloradio.pl, przypominam, tam znajdziecie więcej szczegółów i zgłoszenia, a za chwilę wybije 19.
1: A już o 19 zagramy
0: Kungs i Galaxy. Znacie i kochacie, więc to właśnie od tego numeru rozpoczniemy 19, a zagram go w Melo wtedy, kiedy inni jeszcze będą gadać, czyli punktualnie o pełnej.

0: Wysyła słuchaczy na Tomorrowland w Belgii. Słuchaj nas codziennie. Wejdź na meloradio.pl. Napisz i pokaż, z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczak Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczak Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: No to jedziemy.
6: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
7: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny. Zapraszamy do salonu Cherry z Dunek. Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
0: Po reklamie. Sponsorem programu jest Erste Bank Polska. Idę w Melo.
8: Dziś dzień przyjaźni mamy, no a my w Meloradiu wszyscy jesteśmy przecież ziomkami, więc moi drodzy przyjaciele, zapraszam na godzinę 19, ta się właśnie rozpoczęła. Postaram się, żeby niczego nikomu nigdy nie zabrakło. Będzie merch od Meloradia już za moment do wygrania, ale wpadną też nasi inni przyjaciele. Martin Garrix, Ed Sheeran z hitem Repeated, to za kilka chwil. Calvi Remy, ich Explosion, za niecałe 3 minutki przypomnę. Zaczynają oni, to Kungs i to Fidus London. Tupychu, siemano.
0: Meloradio, idę w Melo.

Repeat It. I love this feeling. Martin Garrix i Ed Sheeran. Tak podkręcamy dla was tempo, słuchacie Meloradia 10 minut po 19, a my za moment zagramy w zabawę O czym myśli Pychu. Pychu, czyli ja, będziecie mogli dzwonić na antenę, no i walczyć o merch o tym Meloradia, torbę i pomadkę z naszym logo. No i ja dzisiaj myślę, już wam podpowiem, o pewnym zjawisku. O pewnym zjawisku, którego wiele osób się boi, ale zazwyczaj jest dość krótkie, ale intensywne. Zaraz będziecie mogli dzwonić, pytać i zgadywać. 321 321 777, zapiszcie sobie ten numer, za moment się on przyda.

0: Jak teraz gdzieś wracacie do domu, na przykład w korku, no to jak już z niego wyjedziecie i ten numer jest w głośnikach, no to to jest najcudowniejsze uczucie na świecie. Don Diable, Melisande i Gucci Mane to Survive z pozdrowieniami dla wszystkich, którzy teraz w autach, 19.18 na zegarach. A ja mam do was takie małe pytanie.
1: O czym myśli Pychu?
0: No właśnie, o czym myśli Pychu? Pychu, czyli ja, no i to jest nasza nowa zabawa na antenie Meloradia. Wy już teraz wybierajcie numer telefonu 321-321-777, bo będziecie mogli zgadywać, o czym myśli Pychu. No i dzisiaj myślę o takim pewnym zjawisku. Zjawisku, którego trochę osób się boi, ale zazwyczaj jest dość krótkie, choć intensywne. No i ja w tym momencie odbieram wasze telefony. Halo, cześć, jak masz na imię? O, teraz się odebrało. Jak masz na imię? Cześć.
2: Dzień dobry, Konrad mówi.
0: No cześć Konrad, o czym myśli Pychu?
2: Czy to chodzi o burzę?
0: No w tempie pioruna żeś chłopie odgadł po prostu. Co ci najbardziej pomogło? Jaka podpowiedź?
2: No, że krótkie i intensywne.
0: A słuchaj, to nie tylko do burzy musi się odnosić, naprawdę.
1: O czym myśli Pychu?

0: mocno wierzę. Nowość na antenie Meloradia. Bad Angel. No i mam nosa, że przez lato możemy go bardzo często nucić. Ani Majlisa za nami, 26 minuty po 19. Pychu z tej strony, siemano. No burzowo dziś, prawie w całej Polsce ma być. Alerty RCB zostały rozesłane, więc może przed deszczem i piorunami warto na przykład schować się w pociągu. Na przykład takim do Chorwacji. O nim jeszcze w tej godzinie sobie na pewno porozmawiamy.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Odjazd dla kolegów, jesteśmy zleceni właśnie po tańcu w pracy, więc taki obiadek się przydał teraz.
2: Adrian i chłopaki, szybka kasa leci już do was!
1: Dziękujemy!
0: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja. Reklama.
3: Odkryj mistrzowską taktykę zakupową w Carrefourze. Kabanosy Exclusive Tarczyński w promocji 2 plus 1 za grosz. 4,53 za opakowanie przy zakupie 3. Oferta ważna do 10 czerwca. Cena przed obniżką 6,79.
4: 18,47, 12.
5: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
5: To ja też chcę.
4: 24, 30.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
8: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
7: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
8: Ach, ci panowie z Media Expert.
7: Prawda?
9: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie.
10: Siema mordeczki, wieczorami idę w Melo.
11: Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times.

Solo, to nasza bejba w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo, 19 minut do 20, a tak jak pociąg też podkręcamy tempo, na przykład taki w drodze z Warszawy do Chorwacji. No do wakacji już niewiele zostało czasu, no a właśnie 26 czerwca rusza po raz kolejny połączenie Adriatic Express, Warszawa-Chorwacja. No i jeżeli chcecie się zabrać na takiego wakacyjnego tripa, no to pospieszcie się, no bo właśnie sprawdzam, że na przykład na bilety w pierwszej klasie to już nie ma co liczyć, w kuszetkach miejsc też nie ma, zostały tylko pojedyncze w wagonach z przedziałami. No więc życzę wszystkim szczęścia, którzy taką opcję wybrali albo chcą wybrać, no bo podróż to trwa 20 godzin, a jak ktoś w takim przedziale wyjmie na przykład kanapkę z jajkiem albo kabanosy, to się może jeszcze bardziej dłużyć.

0: Disco i I Found You. Tak, gramy wam w Meloradio, a za chwilę wybije 20.
1: A już o 20 zagramy
0: Milky, David Guetta, Just The Way You Are. Ten kawałek na antenie Meloradia pojawi się punktualnie o 20, a zagram go wtedy, kiedy inni jeszcze będą gadać.

0: Reklama. Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach. Jak tak, to Allegro.
1: Jedź na tu Noru Lat z Meloradiem. Zagrają

0: i dlaczego chcesz pojechać. I baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
3: Żeby odpocząć tego lata, nie musisz wyruszać daleko. Podróżuj promem ze Stena Line i spraw sobie wakacje, na które zabierzesz wszystko, co zechcesz. A jeśli życie zmieni plany, Flexi daje Ci swobodę. Tak właśnie wygląda lato w stylu Stena Line. Zarezerwuj podróż do Szwecji na stenaline.pl.
0: Po reklamie. Meloradio Mrągowo. Słuchaj na 104,9 FM. Idę w Melo.
4: Minutka, zostało nam do godziny 20, ale my na nią nie czekamy, tylko od razu podkręcamy tempo. Meduza i Omri Kamamil, Don't Wanna Go Home, to wam zagram na pewno w tej godzinie. Będzie Cibuli Magic Symphony, a zaczynają Milki i David Guetta z numerem Just The Way You Are. Będzie też coś dla fanów Sunrise Festival, będę miał wlotki w tej godzinie. Tu Pychu, siemano.
0: Melo Radio, idę w Melo.

0: Preach w Melo Radio. Tak podkręcamy dla was tempo. 20:14 na zegarach.
1: Sunrise Festival z Melo Radiem.
0: A już w te wakacje od 31 lipca do 2 sierpnia rozkręcimy razem z wami naprawdę dobre melo w Kołobrzegu na Sunrise Festival. Pośród 6 scen na pięknym nadmorskim kołobrzeskim terenie wystąpią m.in. Urzel, Sigala czy Skuter. Oni zagrają wszyscy, których wymieniłem, 31 lipca, pierwszego dnia Sunrise Festival. No i właśnie na ten dzień mam dla was dziś podwójną wlotkę. A żeby ją zgarnąć, to wchodźcie na WhatsApp Melo Radia, no i nagrajcie głosówkę. Krzyknijcie jak najbardziej kreatywnie się da imię i nazwisko albo ksywę artysty, na którego najbardziej czekacie tego pierwszego dnia. Kto zrobi to w najbardziej szalony sposób, to wygrywa wlotki. Odnośnik do WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl. No to ja teraz tak zapowiem verso o północy. To już teraz.
1: Sunrise Festival z Meloradiem.
0: To co, umówieni? Odnośnik do WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl. Wlotki na Sunrise Festival na pierwszy dzień czekają.

0: Another i Talk to You. Tak podkręcamy dla was tempo. 20:26 na zgarach, a ja wiem, że wielu z was taki letni vibe chciałoby poczuć w Kołobrzegu na Sunrise Festival. No i dobrze się składa, no bo mam dla was wejściówki.
1: Sunrise Festival z Meloradiem.
0: A konkretnie jedną podwójną na pierwszy dzień Sunrise Festival. No i poprosiłem, żebyście krzyknęli jak najbardziej kreatywnie się da nazwisko, ksywę artysty, którego chcecie najbardziej usłyszeć w trakcie tego pierwszego dnia. Dzięki za wszystkie głosówki, ale Mariusz jest zdecydowanym faworytem. Posłuchajcie, co on nagrał. Wow! Jakie płuca! Dokładnie tak, Sigala na pewno wystąpi pierwszego dnia Sunrise Festival, a ty, Mariusz, na pewno się na nim pojawisz. Podwójna wlotka w tym momencie leci do ciebie, a ten gość też pierwszego dnia wystąpi. Sony Fodera i Tell Me, to już teraz w Meloradio.
1: Sunrise Festival z Meloradio.

cały czas hipnotyzuje ten numer. Alan Walker i jego Sing Me to Sleep w Melo. 18 minut do 21. Koniec z milionem małych buteleczek. No właśnie czytam, że lotnisko Chopina dołącza do kilku innych w Polsce i znosi limit płynów. Ma się to wydarzyć na przełomie czerwca i lipca. No i teraz zamiast 100 ml będzie można ze sobą wnieść nawet 2 litry, no i bezpiecznie przejść przez bramki dzięki nowym systemom. No i bardzo dobrze, no niech tylko nikt nigdy nie wpadnie na pomysł, żeby wprowadzać limity płynów, które można wypić w trakcie lotu. Moonlight i Alabama TN, ta nowość na antenie Meloradia już teraz.

0: Morta, Asher w Melo, tak podkręcamy dla was tempo, ale to jest sztos, jak ja lubię odkurzać takie numery i wam przypominać wieczorową porą. 21 już za moment, no a dziś mamy Dzień Przyjaciela. No i ja z tego powodu chciałbym was zapytać, jaki jest wasz najlepszy przyjaciel? Opiszcie go jakoś na WhatsAppie Melo Radia, nagrajcie głosówki, jaki on jest. Może jak kto usłyszy, to się uśmiechnie, a w Dzień Przyjaciela to warto, nie? Dajcie znać, jaki jest wasz ulubiony przyjaciel, wasz najlepszy przyjaciel, może ma jakieś cechy, może chcecie go pozdrowić na antenie Melo Radia. Czekam na głosówki na WhatsAppie, odnośnik do WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl, a jak wejdziecie też na meloradio.pl, to możecie też na przykład razem ze swoim przyjacielem wybrać się na Tomorrowland. Zabieramy was do Belgii, do miejscowości Boom, szczegóły znajdziecie na naszej stronie, ale można wygrać taki wyjazd i to niesamowite przeżycie totalnie za free.
1: A już o 21:00 zagramy!
0: Jonathan Pezet i Liwka obejmuje noce. Ten numer punktualnie o 21:00 na antenie Melo Radia.

0: Reklama.
1: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
0: Po reklamie. Idę w melo.
2: No i mamy już 21 na zegarach, a dziś mamy Dzień Przyjaciela, no i poprosiłem, żebyście opisywali, jacy są wasi najlepsi przyjaciele. No i Piotrek na WhatsAppie Meloradia napisał: mój najlepszy przyjaciel jest najlepszy, bo zawsze odpisuje na końcu miesiąca, kiedy do niego piszę: pożyć do pierwszego. W końcu najlepszych przyjaciół poznaje się w biedzie. No coś w tym jest. No a wasz najlepszy przyjaciel, dlaczego jest najlepszy? Czekam na odpowiedzi na WhatsAppie Meloradia, odnośnik znajdziecie na meloradio.pl, a za najlepsze głosówki będę miał merch od Melo, torba i pomadka z naszym logo. A wcześniej gram Kaigo, Kality, Gryfin. W tej godzinie będzie WNW, a zaczynają Jonathan PZ i Liwka. Tupychu, siemano.
0: Melo Radio. Idę w Melo.

0: James Hype w Melo. To be mine. 15 minut po 21, a James Hype wystąpi w tym roku na Sunrise Festival. Wejściówki na to wydarzenie do zgarnięcia na antenie Meloradia. Słuchajcie uważnie. Od poniedziałku do piątku wieczorową porą. Zdradzę, tych wejściówek mam jeszcze naprawdę, naprawdę sporo. No a teraz mamy właśnie 21.15 we wtorek, w Dzień Przyjaciela. No i ja pytam, dlaczego wasz najlepszy przyjaciel jest najlepszy? Wysyłacie głosówki na WhatsAppie Meloradia. Litka, dawaj.
1: Moja najlepsza przyjaciółka Julia jest najlepsza, bo znamy się od 21 lat i wciąż się przyjaźnimy. Razem chodziłyśmy z ciążowymi brzuchami i obie urodziłyśmy córki. Jest bliższa niż rodzina, dosłownie forever together.
0: No to kupa czasu, jak dwie kobiety wytrzymały ze sobą 21 lat bez większych kłótni, to naprawdę szacun. Litka, wysyłam wam Melo Merch, torba i pomadka dla ciebie i dla twojej przyjaciółki Julki. No to co, już możesz szykować spotkanko na ploty. Pretekst już masz, musisz jej te nagrody jakoś przekazać, nie?

0: Wonder, Lumix, Prezioso i Gabry Ponte, który wystąpi na tegorocznym Tomorrowlandzie. Taki skład się pojawił na antenie Meloradia 29 minuty po 21 na zgarach, a wy pamiętajcie, że też możecie wybrać się z nami w przygodę życia. Do Belgii, do miejscowości Boom, do świątyni elektronicznej muzy, jaką jest zdecydowanie Tomorrowland. Jako jedyna stacja radiowa w Polsce was tam zabieramy, no i zapewniamy między innymi przejazd partybusem prosto do Belgii, no i masę innych atrakcji. Na naszym pokładzie mamy już pierwszych pasażerów, no dziś między innymi Dominika i Szymon dowiedzieli się, że jadą z nami, no i posłuchajcie, jak się cieszyli.
1: Dziękujemy! Ale świetnie!
0: A wy możecie być następni, no i jak Dominika, szykować sobie już stylizację na Tomorrowland.
2: Myślę, że nie jedną, że tutaj trzeba będzie jednak zmieniać outfit parę i na pewno porobić zdjęcia na sociale.
0: No oczywiście, że tak. Meloradio.pl, jak chcecie sobie zapewnić naprawdę przygodę życia za totalną darmożkę, to wbijajcie na naszą stronę i się zgłaszajcie. A już teraz nowość na naszej antenie. Cascade i Meet Again.

0: Body Talk w Melo Radio. Tak podkręcamy dla was tempo, 15 minut do 22, ale Farben i René Miller już za nami. No a dziś mamy Dzień Przyjaciela. Pozdrawiacie waszych przyjaciół na antenie Melo Radio, wysyłacie głosówki na WhatsAppa. No to Ewa, dawaj.
1: Pozdrawiam cię, Renata, i całe radio.
0: Bardzo też pozdrawiamy. Pozdrówki dla was, dziewczyny. A ci, oto to jest też naprawdę niezła ekipa przyjaciół. White 2115, Vivi Simon i Palar. To California Love. Numer, który świetnie radzi sobie na streamingach, jest też na antenie Melo. Podkręcamy tempo.

Czy to będzie hit nadchodzącego lata? Coś mi się wydaje, że może tak być. Urzel i Move Into The Sun, kawałek, który zdecydowanie zostaje w głowie. No i tak się składa, że tego pana, czyli Urzela, będziecie mogli usłyszeć na Sunrise Festival. Już tego lata wpadnie do Polski, do Kołobrzegu, no i zagra swojego seta. I to będzie naprawdę niesamowite przeżycie, coś mi się tak wydaje, no bo Urzel to gość, który hitów ma naprawdę co niemiara. Wy też możecie w Kołobrzegu się pojawić na tej niesamowitej imprezie, jaką jest Sunrise Festival. Słuchajcie uważnie Meloradia, no bo codziennie wieczorem mam dla was wlotki właśnie na Sunrise Festival. Kolejna okazja już jutro po 18:00.

Każda noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

klasyka. Zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Dlatego młoda dzisiaj zajmę

0: táto promocia. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Poznałam kolegę z okolic swoich i pomyślałam, żeby się wybrać może na go-karty.
2: Pat i 200 wylecą do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio.
3: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.

0: jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida.
1: Ja widzę.

sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie...

0: Trip, słuchacie Melo Radio.
1: Ile jeszcze mogę znieść? Niepewność obezwładnia mnie. Czekam licząc każdy dzień.

Radio Mrągowo. Słuchaj na 104.9 FM. Autopromocja. Już w lipcu zabierzemy Cię na Tomorrowland. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Hardwell, Miss Monique, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.

Zasmarki z Markiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za ligą

ale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

Łapiesz za rękę, wtedy leci Karibu, a ja pijany zamawiam te same grzechy co zawsze, na pół papieros na klatce. Ziemia jest płaska, to niemożliwe, jak to, że już nie wiruje świat nam. Nie dowierzałem jak folia, że zabrałem na stan. Na księżycu jeszcze nikogo nie było, choć to nie jest prawda. Jak to, że nigdy nie wierzyłem w miłość?

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.